0: Radio SK. SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzień.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo tego,

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć gardkę przyjaciół, wiedząc, że

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.
8: SK Szczecinek News.
9: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Szczecinek na kilka dni zamieni się w prawdziwą stolicę jazzu. Przed nami druga edycja Gryf Jazz Festival, który tym razem opanuje całe miasto. Już teraz można oglądać wystawę w kontenerze Pop-up Lab, a jutro i pojutrze w Centrum Edukacji Ekologicznej odbędą się projekcje filmów poświęconych muzyce jazzowej. Kulminacja festiwalu czeka nas w piątek i sobotę. Na scenie Chrono Design Center pojawią się światowe gwiazdy, ale nie zabraknie też lokalnych artystów i szczecineckich akcentów. O tym, co przygotowali organizatorzy, jak wyglądały początki i dlaczego jazz ma w Szczecinku tak dobre warunki do rozwoju, rozmawiałam z Gwidonem Lewandowskim i Krzysztofem Kielichem Kieliszkiewiczem, którzy w tym roku organizują Gryf Jazz Festival. W naszym studiu dzisiaj Krzysztof Kieliszkiewicz i Gwidon Lewandowski, organizatorzy Gryf Jazz Festivalu. Cześć.
10: Cześć. Dzień dobry.
9: Chłopaki, no przed wami druga edycja festiwalu. Jak wrażenia, jak emocje? Jesteście już gotowi?
10: Myślę, że nigdy nie będziemy gotowi, ale 99% jest zrobione, także czekamy na artystów, czekamy na wykładowców. Taki fajny czas, bo wszystkie emocje są, sięgają zenitu i czekamy i wszyscy pytają a co, a kiedy, a zaskakuje wszystkich, że to za chwilę i że bilety tanie jak barszcz.
9: W zeszłym roku pamiętam, że impreza stanęła pod znakiem zapytania ze względu na pogodę. W tym roku zabezpieczyliście się i impreza jest organizowana wewnątrz.
10: To i w ubiegłym roku.
9: No to ona została przeniesiona w zeszłym roku.
10: Tak, to dzięki wspaniałomyślności Joanny Jadłowskiej udało się przenieść imprezę do Kronospan Design Center i tam się odbyło wspaniałe uczta muzyczna. Dzisiaj, w tym tygodniu również, 11-12 września, oczekujemy wspaniałych gości, mówię o artystach, ale również o wspaniałej publiczności, która jak gdyby chwyciła haczyk w ubiegłym roku.
9: W tym roku oprócz koncertów czeka także mnóstwo takich wydarzeń towarzyszących.
11: Przede wszystkim czeka nas projekcja filmów o tematyce, założenie było, że o tematyce jazzowej, ale już wiemy, że to będzie, dwa filmy będą jazzowe, a trzeci będzie mniej jazzowy, ale też bardzo muzyczny, bo będzie to prawdopodobnie film o Marianne Faithfull. Kolejną imprezą towarzyszącą to jest wystawa finalistów. Chodzi o wystawę plakatów jazzowych. Nawiązaliśmy jako festiwal, jako organizatorzy, nawiązaliśmy bardzo fajną współpracę z Fundacją Eurojazz, która jest organizatorem tego międzynarodowego festiwalu i pozyskaliśmy od nich na czas naszego festiwalu finalistów siódmej edycji. Festiwal nosi tytuł We Want Jazz, a ta edycja nosi tytuł, i żebym nie pomylił, In Hope We Jazz. Nie, albo We Jazz In Hope. Jakoś tak. Ja chyba zawsze będę to...
9: W każdym razie chodzi o nadzieję.
11: Jedyna nadzieja w jazzie i my też tutaj mamy nadzieję, że wiążemy duże nadzieje z przyszłością tego festiwalu. Mamy nadzieję, że właśnie ta jakoś fajnie się nam tutaj ułoży i że będzie to też zaczątek kolejnych edycji.
9: Duże nadzieje pokładają także fani jazzu w koncertach, które mają się odbyć. Kto w tym roku stanie na scenie?
11: No, fani jazzu mogą być tutaj spokojni, bo zadbaliśmy o to, żeby naprawdę był line-up wybitny. No, wiemy też, że taki jest, znaczy mamy to przeświadczenie, bo wiemy, kogo zapraszamy, ale też cieszy nas oddźwięk taki, jak się chwalimy tym festiwalem. Nie tylko tutaj lokalnie, ale też w całej Polsce. Artyści są już bardzo podgrzani, ja zaraz dojdę do tego, kto wystąpi. Jesteśmy w stałym kontakcie, szczególnie te kilka dni przed tym, przed finałowym koncertem są takie bardzo już, powiedziałbym, ogniste, więc ten kontakt, ale fajni artyści są naprawdę wprowadzeni w fajny klimat, dużo o tym festiwalu już wiedzą, a jeszcze dużo przed nimi. Wystąpi, no to może zacznę od 11, czyli piątek, przede wszystkim koncert w piątek zaczyna się o godzinie 18. Ja to celowo podaję, bo nie zawsze te informacje mogą gdzieś tam trafić do osób zainteresowanych, więc w piątek zaczynamy o godzinie 18 koncertem. Koncert otwiera, podobnie jak w zeszłym roku, zespół utworzony z uczestników warsztatów, no bo to o tym jeszcze Gwidon nie powiedział, a to w zasadzie cały festiwal jest jego dzieckiem, ale też te warsztaty to jest taki punkt, o który Gwidon zawsze bardzo walczył i dobrze, że to się odbywa. Więc zespół stworzony z warsztatowiczów otworzy koncert piątkowy. Następnie wystąpi Kari Sal ze swoim mężem Adamem Bałdychem, skrzypkiem. Koncert zamknie występ kwartetu Full Drive, który firmował Henryk Miśkiewicz. No, jak pewnie wszyscy wiedzą, niestety Henryk jest po bardzo trudnej operacji z ręki, nie wdając się w szczegóły, i wysłał tutaj do nas godnego zastępcę, czyli Sikałę. Macieja Sikałę.
0: I to będzie zwieńczenie tego dnia, a zanim powiemy o dniu drugim, czyli 12 września, to ja uzupełnię te brakujące informacje dotyczące warsztatów. Otóż warsztaty dzięki Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej odbędą się jako międzynarodowe, tak? Tam będzie 9 uczestników z Polski, 9 uczestników, czyli słuchaczy z Niemiec, z uczelni w Hamburgu, w Kolonii i w Monachium. Warsztaty poprowadzą 3 doskonali wykładowcy na czele z Karen Edwards, wokalistką znaną tutaj w Szczecinku i polubianą i taką, która jest, daje zawsze wspaniały show. Potem Grzegorz Nagórski i Adam Czerwiński, który też jak gdyby będzie kierownikiem tych warsztatów. Warsztaty odbywać się będą w 3 dniach, wtorek, środa i czwartek. Jakby paralelnie do nich będzie ten festiwal filmowy, wcześniej przez Krzysztofa wspomniany, a zaraz po tych dwóch wydarzeniach, czyli warsztatach i festiwalu filmowym, wieczorami będziemy się spotykali w pianobarze, gdzie będą się odbywały jam sessions, do których zapraszamy nie tylko słuchaczy, ale także wszelkich muzyków, artystów tutaj z naszych terenów. Koniecznie przyjedźcie, pograjcie ze sławami typu Karen Edwards, czy Adam Czerwiński, czy Grzegorz Nagórski. Jeśli pozwolicie, to przejdę do tego 12 dnia i tutaj pochwalę się, że takim moim również zamysłem było to, żeby na drugi dzień festiwalowy otwierały zespoły czy artyści związani ze Szczecinkiem. I tutaj Patryk Rynkiewicz wystąpi w zespole Unleashed Corporation, który zacznie ten dzień i który też, na który też szczególnie czekamy, ponieważ wspaniali artyści. Będzie też saksofonista i pianista jazzowy, który niedawno tutaj występował, ale te szczegóły poznamy już w trakcie festiwalu.
11: Potem... Ale warto też wspomnieć o tym, że tą gamę muzyków związanych ze Szczecinkiem uzupełni też Maciej Prokopowicz, który występuje właśnie z kwintetem poznańskim Unleashed Corporation. To też jest kontynuacja.
0: Trzymałem to w tajemnicy jako wisienkę na torcie, ale wydałeś wszystko.
11: Też. A, to przepraszam, nie uzgodniliśmy tego. Widzicie Państwo, tak tutaj spontanicznie sobie rozmawiamy, więc pewne rzeczy wymykają się spod kontroli. A ja sobie jeszcze zawinę tutaj kółeczko i wrócę do filmów, ponieważ i tych projekcji, bo to też musimy powiedzieć, a nikt o tym nie mówi. A ja dzisiaj tutaj spotkałem pana Tomka Czuka i powiedział, musicie to powiedzieć. I ja to mówię o 17:00. Projekcje filmów są o 17:00 w miejscu, które wymieni właśnie Gwidon Lewandowski teraz.
0: To jest Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior.
11: I tym akcentem przenosimy się do dnia 12 września, czyli sobota. Koncert zaczyna się o godzinie 17:00 tym razem. O zespole Unleashed Corporation już opowiadaliśmy. Następnym wykonawcą będzie legendarny już kwartet Walk Away z Bernardem Maselim, Adamem Wentem, wspaniałym saksofonistą. No i wisienka na torcie, nasza gwiazda festiwalu.
10: Aga Zarian. Tak, Aga Zarian, proszę sobie wyobrazić, że nie tylko w tym miesiącu, we wrześniu, zagra w Szczecinku, ale zagra też, bo ją poproszono w Londynie i w czterech miastach w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Także u nas się rozgrzeje, a potem zagra dalej.
9: Gwiazda światowego formatu, nie jedna tak naprawdę, przyjedzie do Szczecinka na Gryf Jazz Festival. To jest taki festiwal, który teraz już będzie miał drugą edycję. A jakie wy macie perspektywy na kolejne lata? Czy już myśleliście, jaki format chcielibyście, żeby ten festiwal przybrał w kolejnych edycjach?
10: Słowo festiwal jest w zasadzie troszeczkę ograniczające to, o czym, to co sobie wyobrażamy. W zasadzie chcemy to nazywać świętem jazzu i tak jak tutaj od 8 do 13 ten festiwal trwa, to nie są tylko dwa dni festiwalowe. Widzicie Państwo, wystawa plakatu, festiwal filmu o tematyce jazzowej, dwa dni festiwalowe, jeszcze koncert, niespodzianka w niedzielę na Podzamczu, że tak powiem, przy okazji tam już wcześniej zorganizowanej imprezy.
9: No właśnie.
10: A przyszłość, pytała się, jaka jest przyszłość. Tak, coraz szerzej, coraz dalej i coraz lepiej, bo nie spuszczamy z tonu, tylko sięgamy coraz dalej, coraz po większe sławy i proszę sobie tutaj zaklepywać już miejsce na przyszłe edycje Gryf Jazz Festival, bo będzie coraz lepiej.
9: Odnoszę takie wrażenie, że wasze święto jazzu, szczecineckie święto jazzu, opanuje całe miasto, bo tak naprawdę dni warsztatowych i w ogóle festiwalowych jest kilka, ale także jest kilka lokalizacji. Wspomnieliście o Centrum Edukacji Ekologicznej, wspomnieliście o Kronospan Design Center, wspomnieliście także o Pianobarze, czyli zarówno centrum, jak i obrzeża miasta opanuje muzyka jazzowa. I tak to też miałoby wyglądać w następnych latach?
10: Zawsze i jeszcze szerzej. Z tym, że jeszcze nie powiedziałaś, bo może myśmy nie wyjawili tego, że w tej chwili już wystawa plakatu jest. Ona jest w Pop-up Lab, w tym kontenerze koło Centrum Informacji Turystycznej. Kontynuowana ona będzie w właśnie w Kronospan Design Center, gdzie resztę plakatów będzie można zobaczyć. Także no jest dosyć szeroko i chcemy jeszcze więcej.
9: Warsztaty ruszają tak naprawdę już za godzin kilkanaście, w porywach do kilkudziesięciu, a już przedsmak tego możecie zobaczyć w kontenerze Pop-up Lab. Jeżeli to zachęci was do tego, żeby uczestniczyć w Gryf Jazz Festival, no to naprawdę uwierzcie mi, że warto tam być. Chłopaki, w takim razie zaproście jeszcze naszych słuchaczy do tego, żeby uczestniczyli w waszym święcie jazzu.
10: Zobacz, jak można improwizować. Nie tylko w filmie Dziewczyna z Kolonii, nie tylko w czasie oglądania wystawy, nie tylko podczas jam sessions. Uwolnij swoją wolność, poczuj się tu obywatelem tego święta jazzowego, przyjdź, weź ze sobą kobietę, chłopaka, wnuka i bądźcie wszyscy od lat 6 do 106.
11: Właśnie można też brać ze sobą dzieci, to nawet jest bardzo wskazane, bo chcielibyśmy też zarazić jazzem najmłodszą publiczność i z rodzicami absolutnie dzieci mogą przychodzić. Jesteśmy otwarci. W przyszłych edycjach też będziemy na pewno myśleli też o tej młodszej publiczności. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na Gryf Jazz Festival. Nie bójcie się jazzu. To naprawdę jest muzyka rozrywkowa.
8: SK Szczecinek.
9: Podczas Gryf Jazz Festiwalu odbędą się także projekcje filmowe w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior, a przed nimi prelekcje Tomasza Czuka, który prowadzi Szczecinecki Dyskusyjny Klub Filmowy i o tym właśnie teraz na naszej antenie o szczecineckim DKF-ie.
1: To bardzo dumnie brzmi Dyskusyjny Klub Filmowy i być może wielu miłośnikom kina wydaje się, że skazujemy tam wszystkich na ciężkie Bergmany i jakieś filmy, które, mówiąc językiem młodzieżowym, ryją beret, ale proszę mi mi wierzyć, naprawdę repertuar dyskusyjnego klubu filmowego Szok no, uwzględnia kino atrakcyjne, ambitne, ale też bardzo różnorodne, jeśli chodzi o stylistykę, o gatunki, więc każdy znajdzie tam coś ciekawego dla siebie.
9: Czy pan sam osobiście dobiera repertuar DKF-u?
1: No tak się składa, że od 20 lat to robię, ale jestem też oczywiście otwarty na propozycje DKF-owiczu. No bardzo często bywa tak, że jak pada jakaś konkretna propozycja, no staram się takie filmy odszukać, czy to w Filmotece Narodowej, czy u poszczególnych dystrybutorów. No niestety nie zawsze jest to możliwe, dlatego, że no, skończyły się czasy tak zwanego piractwa medialnego. Ja jeszcze jestem człowiekiem, który życie w DKF-ach i pracę w DKF-ach zaczynał na studiach i pamiętam, kiedy w Krakowie, w Kino Mikro, no, czy w każdym innym DKF-ie można było wyświetlać filmy z absolutnym pominięciem praw autorskich. To były lata 80. ubiegłego stulecia. No, teraz już tego się nie da zrobić. Wtedy nawet robiliśmy własne ścieżki dialogowe. Listę dialogową czytali studenci, no, tylko po to, żeby pokazać coś, czego nie można było w Polsce zobaczyć. Z różnych przyczyn, również tych związanych z cenzurą komunistyczną. Natomiast teraz no, jesteśmy uzależnieni od licencji filmowych, a te są zawsze domeną dystrybutorów. Więc jeżeli danego filmu nie ma w dystrybucji, to jedyną szansą na zobaczenie go są oczywiście festiwale sztuki filmowej, w których staram się uczestniczyć. No i potem zaczyna się lobbying wśród szerokiej rzeszy dystrybutorów o to, ażeby taki film jednak sprowadzić do Polski, no i rozpowszechniać nie tylko w DKF-ach, ale w ogóle we wszystkich kinach.
9: A pana osobiście ulubione kino?
1: O, trudno. Ja mam to szalone...
9: Ja czuję, że pan jest prawdziwym kinomaniakiem z krwi i kości.
1: No, być może. No, na pewno, wie panie, no, jeśli miałbym tutaj, powiem inaczej, gdyby mnie pani zapytała o pięciu najważniejszych twórców współczesnego kina, no to na pewno tutaj bym wymienił Federico Felliniego, na pewno bym wymienił Francisa Forda Coppolę, na pewno byłby to Paolo Sorrentino z tych nazwisk, na pewno byłby to Bernardo Bertolucci i Sam Peckinpah. A więc rozstrzał straszny, no bo jak się, no co może łączyć sama Peckinpaha, autora antywesternów, z Federico Fellinim, no to są dwa bieguny, no ale geniusz filmowy to geniusz filmowy, jeden i drugi na pewno takim był i bardzo się cieszę, że od czasu do czasu w naszym DKF-ie, bo też takie są jego zadania statutowe, cofamy się do klasyki i no już jakiś czas temu mogliśmy na przykład przypomnieć szczecineckim kinomanom La Strade Federico Felliniego, czy Amarcord, absolutnie genialny film z 1974 roku, zresztą Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny. No ale coraz rzadziej, coraz trudniej jest nam docierać do takich perełek, ponieważ one już nie funkcjonują w obiegu dystrybucyjnym.
9: Bije od pana taka naprawdę pasja do filmu i chciałabym jeszcze się pana zapytać, co dla pana jest najważniejsze w filmie? Akcja, historia, gra aktorów, może muzyka?
1: Wszystko. Muzyka nie jest ważna w filmie. Owszem, ona jest kwiatkiem do kożucha. Najbardziej irytujące są filmy, w których dźwięk, muzyka absolutnie zastępuje obraz. Film jest taką sztuką, która ma opowiadać historię obrazami. I to jest najważniejsze. No to potem i scenariusz, i aktorstwo. To jest bardzo syntetyczna sztuka. Każdy, podejrzewam, taki użytkownik kinowy, no, znajdzie taką niszę, która mu najbardziej odpowiada. Ja należę do takich niewdzięcznych odtwórców współczesnego kina, no, którzy zwracają uwagę na wszystko. No i staram się dobierać w repertuarze DKF-u takie tytuły filmowe, które rzeczywiście zachowują ten elementarny poziom jakości artystycznej.
9: Czasami słyszy się głosy, że niektórzy mieszkańcy chcieliby bardzo wybrać się na spotkania DKF-u, ale czasami jeszcze mają obawę, albo panuje też czasami takie przeświadczenie, że po projekcji filmu, albo przed odbywają się wykłady jednoosobowe, no ale to jest dyskusyjny klub filmowy, gdzie każdy może zabrać głos, więc może przybliżmy teraz naszym słuchaczom i mieszkańcom naszego miasta, jak wyglądają takie spotkania DKF-u w Szczecinku. No,
1: taka była idea dyskusyjnych klubów filmowych, które powstały pierwsze w 1956 roku. Prelekcja, pokaz, dyskusja. No taki prosty schemat. U nas jest zawsze prelekcja, no chyba, że nie udaje się, no czasami bywa tak, z przyczyn zdrowotnych chociażby, że mogę być nieobecny i nie znajdę kogoś w zastępstwie, no to wtedy poprzestajemy tylko i wyłącznie na projekcji filmowej. Bardzo często, jeżeli jest czas, no dobywały też i takie spotkania, w których zostawaliśmy na sali kinowej i ludzie jak chcieli, to oczywiście dyskutowali. Organizowaliśmy zresztą wiele spotkań z twórcami współczesnego kina.
8: SK Szczecinek.
9: Pozostańmy jeszcze w klimacie muzyki. Nasze studio odwiedziła Anna Jakubczyk i Antoni Ostrowski, wicedyrektor Szkoły Muzycznej i absolwent, którzy opowiedzą nam o tej wyjątkowej szczecineckiej instytucji, jak wygląda nauka w Szkole Muzycznej, czego mogą nauczyć się młodzi muzycy i dlaczego warto dać dziecku szansę na spotkanie z muzyką. Porozmawialiśmy także o codziennym życiu szkoły, o uczniach i o tym, jak ważną rolę muzyka może odgrywać w rozwoju młodego człowieka. Zapraszam Was na tę rozmowę. Pani dyrektor, zacznijmy od podstaw. Czym dzisiaj jest Szkoła Muzyczna w Szczecinku, no i jaką rolę pełni w naszej lokalnej społeczności?
7: Szkoła Muzyczna jest to takie bijące muzyczne serce Szczecinka, powiedziałabym to tak bardzo może poetycko. Szkoła Muzyczna niezmiennie dzieli się na dwie szkoły. Jest to Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia dla młodszej młodzieży, dla dzieci oraz Szkoła Muzyczna drugiego stopnia dla starszych, częściowo, którzy już ukończyli Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia, ale również Wydział Wokalny, Wokalistyka, do której przyjmujemy bez przygotowania muzycznego.
9: Trwa rekrutacja. Kto może zgłosić się do szkoły? Jak można to zrobić i czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
7: Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, wszystkich starszych. Od 6 do 16 roku życia przyjmujemy do Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia na wydział tak zwany instrumentalny. Mamy szeroką ofertę instrumentów, spośród których można wybrać sobie ten jeden wymarzony instrument i nauczyć się na nim grać. Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia trwa albo 6 lat dla młodszych dzieci, albo 4 lata dla starszych od 10 roku życia do 16.
9: A jakie instrumenty cieszą się największym zainteresowaniem?
7: Niezmiennie co roku fortepian, gitara, skrzypce, flet, ale mamy również szeroki asortyment instrumentów dętych. Są to instrumenty dęte drewniane, blaszane, trąbka, puzon, wspomniany flet, klarnet. Również uczymy w klasie oboju, saksofon oczywiście.
9: Czy to wszystkie kierunki, w jakich można się kształcić w Szkole Muzycznej w Szczecinku?
7: Wszystkie instrumenty smyczkowe, nie opowiedziałam jeszcze, zaczęłam od skrzypiec, ale jest jeszcze klasa altówki, klasa wiolonczeli, klasa kontrabasu, klasa perkusji, też się cieszy dużą popularnością i chyba właściwie to większość instrumentów tutaj wymieniłam.
9: A czy są zajęcia poza zajęciami dla instrumentalistów, na przykład zajęcia wokalne?
7: Mamy specjalność, w drugim stopniu mamy specjalność wokalistyka, ale również jest specjalność rytmiki, do której to przeważnie dziewczęta po ukończonym najlepiej fortepianie pierwszego stopnia dostają się i tam rozwijają swoje kompetencje, powiedziałabym bardziej pedagogiczne, oczywiście też muzyczne, bo to jest praca też z ciałem. Natomiast na wokalistyce kształcimy, może niezbyt typowo, bo większość młodzieży, która się zgłasza do nas, przychodzą wiadomo z piosenkami gdzieś tam, można powiedzieć, z nurtu muzyki rozrywkowej, a my z panią Magdą Szubą, która jest współprowadzącą klasę wokalną, uświadamiamy, że to będzie szkoła muzyczna kształcąca w kierunku klasycznym.
9: Co powiedziałaby pani rodzicom, którzy zastanawiają się, czy puścić swoje dziecko do szkoły muzycznej?
7: Jeżeli miałabym zareklamować szkołę, to powiedziałabym, że jest to świetna szkoła życia. Nie tylko kształcimy talent, nie tylko szlifujemy młodych muzyków, natomiast też wszystko to, co jest pozamuzyczne, czyli oprócz umiejętności muzycznych, bardzo ważnym aspektem jest również kształtowanie charakteru dziecka. Szkoła muzyczna jest tego chyba najlepszym przykładem, obok może sportów, które wyzwalają w nas dużą taką samoświadomość, uczą samodzielnej pracy, uczą wytrwałości, bo efekty niestety nie są natychmiastowe, na te efekty trzeba czasem czekać, nawet latami. Wiadomo, pierwsze zetknięcie z instrumentem, to nie można powiedzieć jeszcze, że wydajemy już piękne dźwięki, chyba że jest to fortepian czy akordeon, o którym jeszcze chyba nie mówiłam, że klasę akordeonu też mamy, który rzeczywiście, jeżeli postawimy jakiś palec na klawiszu, to jakiś dźwięk się wyda. Natomiast taką wrażliwość muzyczną, w ogóle wrażliwość na świat dzięki muzyce można też rozwinąć, więc jest bardzo dużo aspektów. Oprócz tego, że umiejętności matematyczne, bo to jest połączenie półkul, to przez lekarzy neurologów jest udowodnione, że kształcenie muzyczne ma wpływ właściwie na rozwój szczególnie młodych ludzi, dzieci, ma bardzo korzystny wpływ.
9: Szkoła muzyczna to właśnie, to nie tylko nauka gry czy śpiewu, ale to także nauka takiej dyscypliny, bo my też nieraz spotykając się z uczniami szkoły muzycznej widzimy, jak zdyscyplinowani oni są i jak dużo czasami oni potrafią sobie wziąć na głowę, więc to jest naprawdę nie tylko szkoła muzyczna, ale także rzeczywiście szkoła życia. Czy pani też się zetknęła z tym, że ci uczniowie jednak są tacy bardzo ambitni, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, ale w ogóle w życiu i w swoim takim prywatnym też?
7: Oczywiście, to się przekłada rzeczywiście potem na to dorosłe życie. Nieraz zetknęłam się już z naszymi absolwentami, którzy właśnie doceniają to, że się uczyli w szkole muzycznej. Mówiąc o tym, na przykład miałam taką kiedyś uczennicę, która startowała do jakiejś takiej wymarzonej pracy w dużym mieście i przychodzi do mnie i mówi, że zaważył fakt o tym, że została przyjęta, zrekrutowana, że właśnie była uczennicą szkoły muzycznej, bo w CV sobie wpisała, że ukończyła 2 stopnie szkoły muzycznej i od razu to rekruterów zaintrygowało, bo wiedzieli, ile to lat spędzonych, nie tylko, że szkoła ogólnokształcąca, ale również i ta popołudniowa szkoła muzyczna, więc kształtowanie siły charakteru i tej dyscypliny i kreatywności, to wszystko jakby dla nich to przemówiło, ta szkoła muzyczna, więc są tego takie efekty też.
9: Antoni, ty jesteś uczniem szkoły muzycznej, czy ty pamiętasz swój początek w tej szkole? Jak on wyglądał?
12: Pamiętam swój początek w tej szkole, tak. Na pewno wiązało to się z dużą dozą ekscytacji. Było to dla mnie coś zupełnie nowego, bo jak wspominała pani wicedyrektor, mamy kierunek wokalistyki, który jest tylko na drugim stopniu, więc ja przyszedłem bez przygotowania muzycznego do szkoły muzycznej. To nie jest tak, że jak zdecydowana większość osób kończyłem pierwszy stopień, już wiedziałem, z czym to się je. Zostałem trochę wrzucony na tą głęboką wodę, bo ja nie miałem pojęcia, czym jest kształcenie słuchu, czym są formy muzyczne. Tego się dowiedziałem przez te 4 lata i to były bardzo intensywne 4 lata, bo łączyłem jednocześnie liceum ogólnokształcące i po skończonych lekcjach w liceum musiałem biec szybko zjeść obiad i szybko do szkoły muzycznej, gdzie potrafiłem spędzać czas, nie powiem, że późnych, ale do wieczorów.
9: Ale dobre w Szczecinku jest też to, że i szkołę, i obiad, i szkołę muzyczną masz tak naprawdę praktycznie w jednym miejscu.
12: Tak, to jest absolutnie wspaniałe. Myślę, że gdyby nie lokalizacja właśnie liceum, miejsce, gdzie zjeść, szkoła muzyczna, to w życiu bym nie wiedział, jak to wszystko połączyć z jakimiś dojazdami.
9: A jak wygląda nauka śpiewu klasycznego tak od kuchni? Ile to jest pracy?
12: Zależy, bo można się przykładać poza samymi lekcjami, wiadomo, trzeba samemu przysiąść nad utworem, żeby go zrozumieć, żeby usiąść i rzeczywiście zinterpretować, żeby wiedzieć dana aria operowa, skąd się bierze, z jakiej opery, kto ją napisał, o czym jest, bo wiadomo, że arie, pieśni śpiewamy w różnych językach. Śpiewamy pieśni po niemiecku, po rosyjsku, śpiewamy arie, wiadomo, po włosku. Nie znam żadnego z tych języków, nie potrafię się tak biegle posługiwać, a więc trzeba usiąść i to zrozumieć. To jest na pewno jedna rzecz, do której trzeba włożyć jakoś samodzielny wkład. Druga rzecz to po prostu ćwiczyć aparat, przyzwyczajać się, uczyć się na pamięć. To jest coś, czego nie robi się tylko i wyłącznie na lekcjach. To jest jakiś własny wkład i trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli rzeczywiście zależy komuś na tej muzyce i ktoś chce się kształcić w tym i fascynuje to kogoś, to trzeba dać trochę od siebie, poza tymi szansami, poza tymi lekcjami, które dostajemy od samej szkoły.
9: Pamiętasz taki swój pierwszy sukces albo taki moment, kiedy powiedziałeś sam sobie, że to ma sens?
12: Myślę, że od samego początku czułem, że to ma sens, ponieważ jeszcze się cofnę dużo przed szkołą muzyczną. Ja postanowiłem sobie twardo, że chcę śpiewać, że chcę zajmować się muzyką, jak miałem 9 lat i mam 18 i od tamtego czasu nie zmieniło się to. Cały czas dążę do, nie powiem, że do perfekcji, bo to nie jest w ogóle to słowo, które powinienem użyć, ale dążę do tego, żeby być lepszym, żeby lepiej rozumieć muzykę, żeby móc jeszcze lepiej przekazywać te emocje. I myślę, że to nie był konkretny moment, w którym dotarło do mnie, że to wszystko ma sens. Myślę, że to bardziej suma różnych momentów. Każde wyjście na scenę, które na przykład wiele okazji do pierwszego pokazania się nadała mi szkoła muzyczna, że mogłem stanąć na auli z akompaniatorką i mogłem po prostu się zaprezentować, tak jak nigdy jeszcze tego nie robiłem. I każde te koncerty, każde jakieś audycje, to jest wspaniałe przeżycie. I kiedy później dostajesz ten feedback, wtedy dociera, że to wszystko ma sens, że to robimy to po coś.
9: Szkoła muzyczna to także nauka o samoświadomości, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, i nauka też o poczuciu własnej wartości, bo bez poczucia własnej wartości nie bylibyśmy w stanie zagrać, zaśpiewać tak, jak tego byśmy chcieli. Także trzeba się umieć troszeczkę chwalić swoimi sukcesami, a ty, Antoni, masz czym się chwalić, szczególnie w ostatnim czasie.
7: To ja powiem.
9: Pani dyrektor, w takim razie możemy pochwalić ucznia szkoły muzycznej.
7: Oczywiście, Antoni w tym roku jest naszym tegorocznym dyplomantą, więc już kończy. Nawet możemy zaprosić Państwa na 11 czerwca do szkoły muzycznej na godzinę 19. Będzie autorski recital dyplomowy Antoniego Ostrowskiego wraz z akompaniatorką, zresztą świetną, Anną Mendonsą. Wykonają około 10 utworów z nurtu muzyki klasycznej. Będą to arie oraz pieśni różnych kompozytorów, nawet i polski Moniuszko, Stanisław się znajdzie. Natomiast Antoni rzeczywiście ma za sobą taki, jeszcze nie chcę powiedzieć, że ma, bo jeszcze jest w trakcie, ale trudny rok. Dużo wyzwań było przed nim, bo raz, że matura, że te wszystkie rzeczy związane z klasą maturalną, czyli 4. klasą liceum ogólnokształcącego, ale również i w szkole muzycznej w tym samym roku zbiegło się jego ukończenie szkoły muzycznej. Także szykujemy się właśnie do tego dyplomu. I w międzyczasie wpadły nam takie pomysły. Pierwszy był w listopadzie konkurs w Olsztynie, zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jest to taki organ nadzorujący szkoły muzyczne w Polsce. Zgłosiliśmy się właśnie do konkursu wokalnego i Antoni tam zdobył wyróżnienie. Z racji, że jest to ogólnopolski poziom, to trzeba przyznać, że to wyróżnienie naprawdę dużo znaczy, bo było kilkoro uczniów wyróżnionych na całą Polskę, więc to był pierwszy duży sukces, ale pod koniec marca byliśmy we Wrocławiu, w tamtejszej szkole muzycznej, również na ogólnopolskim konkursie muzycznym imienia Franciszki Platówny. Bardzo znany konkurs, już 10 lat trwa, jego edycje trwają, nawet ja, jeszcze będąc w antka wieku, też byłam na takim konkursie, ja bez sukcesów. Natomiast Antoni chce powiedzieć, że jest laureatem trzeciej nagrody w swojej kategorii wiekowej, także to był naprawdę duży sukces i tak tym trzeba się chwalić.
9: Pani dyrektor, a czy takich sukcesów w tym roku uczniowie mieli jeszcze więcej?
7: O tak, nasza szkoła muzyczna może poszczycić się wieloma zdolnymi uczniami, również ze szkoły muzycznej pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. Jest szereg laureatów, czy to instrumentaliści z klasy wiolonczeli, skrzypiec, instrumentów dętych. Mamy naprawdę czym się pochwalić. Dzisiaj nie wymienię.
9: Czy takie sukcesy, które osiągają uczniowie szkoły muzycznej, przekładają się na zainteresowanie później w procesie rekrutacji? Czy rodzice o tym mówią?
7: Myślę, że tak, bo jak to w dzisiejszych czasach wiadomo, że rodzice bardzo się ze sobą komunikują, czy to przez te wszystkie komunikatory społecznościowe. I właściwie sama wiem, jak funkcjonują dzieci w szkołach, bo sama też jestem mamą trójki dzieci, więc mam i w szkole średniej, i w przedszkolu, więc rozstrzał duży. I rzeczywiście dużo informacji rodzi się gdzieś tam z rozmów z innymi rodzicami. I mam nadzieję, że takie sukcesy naszych uczniów również przekładają się na to, że jest zwiększone to zainteresowanie nauką w szkole muzycznej.
9: To już wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Ja nazywam się Natalia Błochowska. Do usłyszenia.
13: SK Szczecinek News.
9: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błochowska. Czy edukacja może wyglądać inaczej? Bez sztywnych ławek, dzwonków i presji, za to z większą przestrzenią na samodzielność, doświadczenie i własne tematy.

0: to w ogóle jest nasza ferajna?
1: Dokładnie, nasza ferajna Szczecinek, bo taką pełną nazwę nosimy. Nasza ferajna Szczecinek jest przestrzenią edukacyjną dla dzieci, które, w zasadzie nie dzieci, dla rodzin, które szukają alternatywy do takiego systemowego nauczania, do systemowej edukacji. I to może być zarówno edukacja domowa, jak i po prostu inny sposób edukowania dzieci niż ten, który proponuje nam na ten moment nasze państwo w tej publicznej oświacie.
0: Skąd wziął się pomysł na utworzenie takiego miejsca?
1: Jak to zwykle bywa, to jest inicjatywa oddolna rodziców, czyli kilkorgu rodziców, którzy jakby włożyli też inicjatywę w to, żeby szkoła powstała. Mieli swoje dzieci i czuli we krwi, że potrzebują czegoś innego, z różnych względów, naprawdę, ze względów ideowych, ze względów patrzenia na to, że system z jednej strony jest fajny, a z drugiej strony troszeczkę za wąsko trzyma dzieci, ale też ze względu na tak jakieś osobiste cechy dzieci, tak? Na przykład to, że trudno mi jest w dużej grupie, potrzebuję wolę mniejszą, żeby się skoncentrować, albo dzwonki są przekleństwem w szkole, bądź duża ilość po prostu hałasu, albo sama metoda nauczania. No i ci rodzice postanowili, że trzeba coś, jeżeli nie ma, to musimy coś takiego stworzyć i tak już to poszło.
0: Co ciekawe, właśnie słyszymy teraz coraz częściej, że w tych nawet szkołach właśnie publicznych zamiast dzwonków występuje na przykład muzyka.
1: I ja jestem przeszczęśliwa z tego powodu, że to idzie w tą stronę, natomiast nadal szkoły publiczne są szkołami dużymi i tych dzieci, jak one wychodzą na przerwy po 45-minutowej lekcji, to one jednak wszystkie są dalej w hałasie. Nam zależy trochę na czymś odwrotnym, żeby ta cisza była też komfortem, że ja mogę wyjść do innego pomieszczenia i się wyciszyć, jeżeli mi to jest potrzebne. Albo odwrotnie, jak chcemy wyjść i czujemy, że jest energia teraz w tym momencie, to możemy wyjść na dwór, czy do naszej sali ruchu, poskakać na trampolinach, wyszaleć się, złapać powietrze i wrócić z powrotem do edukacji, żeby ta szkoła się też dostosowywała trochę do tempa energii dzieci, a nie dzieci będą musiały, bo tak niestety trochę jest, muszą się dostosować do tego, co może szkoła.
0: Jak funkcjonuje wasza placówka?
1: Nasza placówka jest taka, że my jesteśmy otwarci od 8 do 16 i w tych godzinach dzieci mogą przebywać u nas. Natomiast jakby sensu stricte zajęcia odbywają się od 9.30 do 14.30. W tym czasie prowadzimy te główne zajęcia edukacyjne, bo one się odbywają, ponieważ my realizujemy tą podstawę programową, która obowiązuje w szkołach, tylko robimy to troszkę w inny sposób. Nie wiem, dzień zaczyna się u nas kręgiem porannym, gdzie dzieci siedzą i rozmawiają o tym, co dzisiaj będzie się działo ważnego w ciągu dnia, albo rozmawiają o swoich trudnościach, kłopotach, albo panie rozmawiają o kłopotach, które mają z dziećmi i próbują sobie to wyjaśniać. Potem przechodzimy do zajęć indywidualnych albo do zajęć grupowych, nie wiem, jak muzyka, czy języki angielski, hiszpański, bo mamy u nas dwa języki na ten moment, więc dzieci mogą się edukować w obu tych kierunkach. Następnie mamy obiad i po obiedzie mamy zajęcia projektowe, gdzie dzieci przez uczenie się współpracy w grupie tworzą różne, albo indywidualne, w parach, albo całą grupą różne projekty, dzięki czemu tą edukację, którą miały wcześniej, wplatają w życie i realizują ją i patrzą, do czego ta wiedza może nam się w życiu przydać. Myślę, że to, co ważne, to tak wygląda plan od poniedziałku do czwartku. Bo w piątki, to są u nas takie bardzo wyjątkowe dni, gdzie nie mamy zajęć edukacyjnych, natomiast wyciągamy dzieci co piątek gdzieś albo zapraszamy kogoś fajnego do nas. No i mieliśmy warsztat stolarskie, byliśmy u garbcarza, będziemy też u państwa, żeby dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda praca radiu. Organizujemy przeróżne wyjścia, byliśmy w Straży Miejskiej w ostatni piątek. Bywamy w Cerejoblu, jeździmy gdzieś dalej po to, żeby pokazać dzieciom też inaczej świat funkcjonujący, albo żeby ta edukacja też była przez kogoś innego pokazana. Mało tego, dzięki temu, ponieważ jesteśmy małą szkołą, tak, bo to tutaj u nas taka pojemność maksymalna to jest 20-25 dzieci. Im więksi raczej nie będziemy, jeżeli chodzi o taką stacjonarną grupę, więc dzięki temu te nasze dzieciaki się też uspołeczniają i funkcjonują, jak ten w świecie tym takim normalnym, pozaszkolnym, o tak może, w publicznych miejscach też się dostosowywać i funkcjonować.
0: Troszeczkę już nam pani powiedziała, ale chciałam panią zapytać, czym nasza ferajna Szczecinek różni się od tradycyjnych szkół?
1: Poza tym planem i trochę jak to wygląda, bo myślę, że jak słucha nas ktoś, nie wiem, z klas 1-3, to powie, no to u nas jest trochę podobnie, w zasadzie też możemy sobie siąść na dywanie i robić inne rzeczy i to prawda. Natomiast myślę sobie, że taką podstawą, która nam przyświeca, to jest to, że u nas nie ma ocen. Nie tylko w takim sensie, że nie ma ich, opisów. Ocena na świadectwie w klasach 1-3, tylko my ich faktycznie fizycznie nie stawiamy. Dzieci znają zakres zadań, którego będą musiały się nauczyć w danym roku. Robimy sobie różne sprawdziany przez takie, nie wiem, testy albo wykonywanie różnych zadań, czy dzieci są w stanie samodzielnie to zobaczyć i razem z dzieckiem oceniamy, czego jeszcze się musimy nauczyć. To przede wszystkim ma budzić u dzieci taką odpowiedzialność za podjęcie tej nauki, żeby one widziały, co jeszcze, żeby osiągnąć jakiś etap. Są angażujące, ale chodzi nam też przede wszystkim o to, i to jest takie moje

0: Kiedyś dzieci, które wyjdą, nasi absolwenci, powiedziały: ta szkoła nie zepsuła we mnie chęci do nauki. Nie zgasiła we mnie chęci do tego, żeby zdobywać wiedzę. Bo wszystkie dzieci chcą się uczyć, a niestety wsadzanie nas trochę w system, uczenie wszystkich tak samo, tego samego, bywa odwrotnie działające.
1: Powiedziała pani, że nie ma ocen, to było, nie ukrywam, moje następne pytanie. Czy w jakiś sposób, tak jak pani powiedziała, że tutaj uczycie dzieci, jak wygląda taka ocena, takie podsumowanie takiego roku szkolnego u dziecka?
0: U nas to wygląda w zasadzie dwuetapowo, ponieważ mimo wszystko większość naszych dzieci jest w edukacji domowej, więc my przygotowujemy dzieci do egzaminów, które muszą zaliczyć przed końcem roku szkolnego, czyli z każdego przedmiotu, bądź jeżeli to są klasy w edukacji wczesnoszkolnej, to jest tak naprawdę taki egzamin ogólny, matematyczno-polonistyczny i z wiedzy przyrodniczej, plus język angielski, więc oni muszą zaliczyć jakby tą wiedzę podstawową, więc to też jest w naszym interesie, żeby te dzieci oczywiście przygotować. I to jest też nasz obowiązek, do tego się zobowiązujemy względem rodziców. Więc to jest taki ostateczny element, który nam pokazuje, na ile każde dziecko przyswoiło tą podstawę edukacyjną. Natomiast tak wśród nas to jest przede wszystkim obserwacja przez nauczycieli, przez edukatorów, ale też robimy takie diagnozy po prostu w międzyczasie. Przynajmniej raz w połowie roku sprawdzamy sobie, na ile już ten materiał jest opanowany. Też się dzielimy z tym z dziećmi i planujemy, co tam jeszcze, co dalej, i weryfikujemy, jak ten plan dostosować do tego, co już wiemy, że jest fajnie, że pracuje, a z czym jeszcze pracować dalej. I zdarza się też tak, że angażujemy w to rodziców. Jak widzimy, że z jakiegoś powodu jakaś część tego materiału wymaga większego wysiłku i poświęcenia też uwagi i czasu, czasem jeden na jeden, prosimy rodziców, dostają nas materiały albo wskazówki, z czym jeszcze sobie pracować i działać. Wspiera nas w tym i psycholog, i pedagog specjalny, bo mamy takie zaplecze, i logopedzi, i neurologopeda, także to też mamy taką kadrę, która pomaga nam też dostosować, co tu jeszcze, jak wesprzeć dzieciaki, jakie inne sposoby wymyślić, żeby akurat ta tabliczka mnożenia weszła, a nie musiała być wykuta na blachę.
1: Niech mi pani powie, jakie są najważniejsze wartości w funkcjonowaniu waszej szkoły?
0: Myślę, że taką podstawową wartością to jest odpowiedzialność i samodzielność. Do tego tak naprawdę dążymy, żeby wzbudzić w dzieciach przede wszystkim samodzielność w działaniu, czyli nie musisz zrobić i to jest twój obowiązek, tylko okej, to ja wiem, jak to zrobić, a jak nie wiem, to przyjdę i spytam, jak mam to zrobić, bo jest tam ta pani, która stoi zaraz za moimi plecami, na pewno mi wytłumaczy i ja to zrobię i będę z siebie dumny, czyli budujemy przy okazji sprawczość, poczucie wartości, bo ja mogę, chcę i daję radę, ale też odpowiedzialność, że ja się tego nie nauczę, jeżeli nie wykorzystam tej mojej samodzielności, nie? Więc jeżeli coś chcę iść do klasy dalej, chcę robić następny materiał, chcę pracować z jakąś inną pomocą, no to muszę najpierw zrobić to. Więc to myślę, że to jest taka podstawa, ale też myślę sobie, że kwestia tego oceniania, to co też nam przyświeca, czemu nie ma też tego oceniania, to jest to, że nie chcemy, żeby dzieci porównywały się z innymi, tylko same ze sobą. Czyli swoje efekty mogę oceniać z tym, jak ja umiałem coś 2 tygodnie temu, a co już umiem teraz. I to jest ta ocena, o którą nam ewentualnie chodzi, czyli siebie do siebie sprzed jakiegoś czasu.
1: Chciałam zapytać panią, jak nasza Ferajna wspiera taki rozwój indywidualny dzieci?
0: Ja też może dodam, że trochę teraz opowiadam o tym, jak dzieci są z nami na co dzień i tutaj ten rozwój jest taki, że my się staramy dostosować i materiał, i formę przekazywania do indywidualnych możliwości dziecka. Nie wiem, jeżeli mamy dzieci z dużą dysleksją i z trudnością w pisaniu z różnego powodu, no to tak się staramy, żeby dziecko mogło korzystać z innych metod, z innych form nauki pisania czy czytania. Dostosowujemy też te materiały do możliwości dzieci. Szukamy innych sposobów niż tylko papier, ołówek, czyli to są, nie wiem, przez ruch, przez śpiew, przez taniec, przez wierszyki. Bardzo mocno wplatamy w to wyjścia wszystkie na dwór, tak zwane outdoor education, gdzie uczymy się też przez kontakt w naturze, tak? Więc możemy uczyć się liczenia na kasztanach, tak, na dworze, już nie mówiąc o tym, żeby przez obserwację pogody poznawać różne aspekty życia, ale też przez taką obserwację. I jednym ze świetnych przykładów jest, jak szukać kształtów w przyrodzie. Dzieci idą w parku i mogą szukać i trójkątów, i kwadratów, i kół, i oglądać to, co ich świat im pokazuje. Natomiast drugą częścią też takiej naszej działalności jest to, że są dzieci, szczególnie starsze, które są w edukacji domowej, ale niekoniecznie chcą chodzić do szkoły i mieć takie zajęcia stacjonarne, i też jesteśmy dla takich dzieci i też mogą u nas realizować ten obowiązek szkolny, a my dysponujemy zajęciami społecznymi, tak zwanymi treningami umiejętności społecznych, oferujemy konsultacje z danych przedmiotów, prowadzimy lekcje z danych języków i te dzieci, które realizują ten obowiązek i uczą się samodzielnie w szkole, mogą do nas przyjść i dostać też to wsparcie, jakby nie tylko, żeby samemu w domu przy komputerze, ale też, żeby być wśród ludzi i korzystać. I taką formę edukacji też oferujemy i to częściej są dzieci od 5., 6. klasy w górę do 8. klasy szkoły podstawowej.
1: No właśnie, a powiedzmy, jaki jest przedział wiekowy, jeżeli chodzi chodzi o dzieci w waszej placówce?
0: Na ten moment dzieci w edukacji stacjonarnej, takie, które są od poniedziałku do piątku, to mamy klasy od zerówki do czwartej i to są najczęściej dwie grupy mieszane w klasach 0, 1, 2, 3 i czwóreczka jest osobna, ale tam mamy w zasadzie na ten moment dwie osoby, więc to tak jest mniej tych dzieci, więc one też bardziej indywidualnie realizują ten swój plan i to są takie dzieci, które teraz mamy stacjonarne i też będziemy uzupełniać rekrutację ewentualnie o tą grupę wiekową. Też nie chcemy, żeby nagle nam wpadło jedno dziecko z siódmej klasy, które będzie odstawało. Natomiast dzieci, które nie są z nami na co dzień, przychodzą na konsultacje, to są raczej właśnie w tym wieku od piątej, szóstej klasy do ósmej i na ten moment prowadzimy edukację tylko w szkole podstawowej.
2: SK Szczecinek.
1: Chciałabym panią zapytać, jak reagujecie, jak widzicie jakieś trudności edukacyjne albo emocjonalne u swoich uczniów?
0: To ja może najpierw zacznę od tych, które mi się wydają łatwiejsze, czyli edukacyjnych. No bo trudność edukacyjna to jest coś, co patrzymy na to po pierwsze, że albo być może jeszcze nie ma gotowości u dziecka na to, żeby przyswoić z jakiegoś powodu ten materiał, bo dzieci rzadko się rozwijają super harmonijnie w każdym potencjale i nawet te dzieci, które widzimy, że mają większy potencjał i nie wiem, mamy dziecko, które jest teraz w przygotowaniu do zerówki, a przerabia materiał na przykład z polskiego z drugiej klasy, ale matematycznie na przykład no, jest na początku pierwszej. Mimo tego, że on i tak jest wyżej programowy, to są te różnice rozwojowe. Więc jakby to jest takie zupełnie naturalne, że czasami szybciej wchodzi ten polski, czasami szybciej matematyka. Czasami to jest jakiś kawałek geometria z matematyki i jest czymś trudniej. Z różnych względów. To przede wszystkim nie przymuszamy dziecka od razu. Też nie mówię, że powinieneś to umieć, albo ktoś inny to już potrafi, więc to już kolejna ciebie. Tylko staramy się znaleźć, dać oddech dziecku, poczekać na gotowość. Oczywiście nie do czerwca, tylko jakby namawiamy, wspieramy i szukamy innych sposobów na wyjaśnienie tego, na pokazanie tego na czymś innym. Czasami wchodzimy w świat zainteresowania dziecka. Na przykład mamy dzieci, które się interesują mocno, dajmy na to Minecraftem i coś z tej matematyki nie idzie, no to możemy to robić i próbować na tym kawałku zainteresowania dziecka. I tak szukamy sposobów, aż coś wymyślimy, szukamy alternatywnych opcji na przekazanie tej wiedzy. Tak to wygląda też z naszego doświadczenia, że naprawdę jak sobie damy chwilę czasu, nagle się okazuje, że nie wiadomo skąd pstryk i nagle to dziecko to robi. Pod warunkiem, że go nie będziemy też do tego zmuszać i mówić, że to jest złe, że tego nie potrafi. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą, ten drugi aspekt, czyli emocjonalnych trudności, które się pojawiają, no to jedną z podstawowych rzeczy, która się u nas dzieje, to są rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. One się dzieją w formie takich treningów, czyli uczymy o emocjach, rozmawiamy o tym, przygotowujemy się na tak zwane zimno, co w sytuacjach trudnych możemy zrobić. Czyli jeżeli mnie kolega zaczepia albo robi coś, czego ja nie chcę, to jest zasada stop, tak, że każde dziecko może powiedzieć drugiemu stop. Jeżeli to drugie dziecko nie reaguje, to wtedy idziemy po pomoc do dorosłego, tak? I w tym momencie nawet jeżeli się przekroczą różne bariery, przekroczą różne zachowania, to wtedy możemy się odwołać do tych strategii, które już wcześniej omówiliśmy sobie na zimno. Wplatamy w to bardzo mocną, tak zwaną pozytywną dyscyplinę, czyli wyciągamy konsekwencje z różnych zachowań, ale one mają być najbardziej naturalne, najbardziej zbliżone do tego, co jest w rzeczywistości. Staramy się unikać czegoś, znaczy u nas nie ma kar, ale też nie ma nagród. Można dostać piątkę, pochwałę, w takim sensie piątkę, przybić piątkę, pochwałę, super, dałeś radę, dobrze ci idzie i tak dalej. Natomiast konsekwencje naturalne, to jeżeli coś zniszczyłeś, to to napraw. Jeżeli coś komuś powiedziałeś przykrego, to przeproś i staramy się tego konsekwentnie trzymać i w tą stronę podążać.
1: Mm-hmm. A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywa samodzielność w życiu codziennym tych uczniów?
0: Samodzielność odgrywa taką rolę, że to, co chcemy uzyskać, to to, że jeżeli mówimy, że jest czas nauki, to dzieci wiedzą, co będziemy robić, one idą po swoje pomoce, siadają w swoim miejscu, zaczynają coś robić samodzielnie, bo temat na przykład był wcześniej wprowadzony na kręgu przez panie, a dopiero w tym momencie, w którym czegoś nie rozumiem, z czymś sobie nie daję rady, to idę po pomoc. I uwaga, to nie zawsze musi być pani, ale może być to starszy kolega, który wiemy, że już świetnie sobie z tym radzi, więc mogę iść po pomoc do niego, on może mi to wytłumaczyć. To jest też ta samodzielność. Już uczymy się szukać tej pomocy, że nie tylko jest jedna osoba, która wie wszystko, ale są też inne i ja mam prawo szukać tej pomocy, nie wstydzić się o nią poprosić, mam prawo czegoś nie wiedzieć, nie umieć, nie potrafić, więc to jest ta jedna samodzielność, ale u nas ta samodzielność też jest taka życiowa, pod tytułem, że mamy dyżurnych, którzy mają tą odpowiedzialność, że w danym dniu są odpowiedzialni na to, żeby w jadalni rozłożyć talerze, żeby je potem pochować, żeby krzesełka odwrócić, żeby przypilnować, czy papierki gdzieś nie leżą, bo komuś wypadło poza, więc w taki sposób też mamy tą samodzielność, że ci dyżurni są na przykład na początku par, jak wychodzimy ze szkoły gdzieś na wspólną przestrzeń, samodzielność jest przecież, jak mamy okres jesienny, to dzieci same grabią ogród z liści i dbają o tym, co będzie rosło na przykład w ogródku.
1: A niech mi pani powie, jaką rolę odgrywa odczuwają rodzice?
0: My lubimy angażować rodziców, ponieważ jesteśmy jakby małą taką społecznością, to najczęściej odgrywają rolę taką wspierającą, że jeżeli każdy z rodziców coś chce, coś potrafi i chce to wnieść w jakiś sposób w przestrzeń ferajne, to jest zawsze mile widziane. Natomiast też nie mamy myśl zasady dobrowolności, nie przymuszamy tych rodziców do tego, chociaż może przymuszamy do tego, że 2 razy w roku muszą być na zebraniu i że będzie nam zawsze miło, jeżeli mamy spotkania integracyjne, takie rodzinne, że się zjawią i będą przynajmniej jeden z rodziców z dzieckiem i wtedy można też coś przygotować swojego na takiej zasadzie. A powiem, że w rzeczywistości to wygląda tak, że się znamy wszyscy, że jesteśmy jak nie na cześć, to przynajmniej na dzień dobry, wiemy i się wspieramy w różnych rzeczach. Jeżeli ktoś gdzieś coś ma, to przyniesie, podzieli się, pomoże. Jak tu się dostać na przykład do Radia SK, żeby dzieci mogły zobaczyć pracę, to też jest przecież inicjatywa jednego z naszych rodziców, więc w ten sposób trochę się wspieramy. Tak bardzo koleżeńsko, przyjacielsko, może niekoniecznie od razu rodzinnie, ale w takiej zasadzie, takiej małej struktury społeczności, która się wspiera.
1: Właśnie chciałam tak zapytać, bo tak jak pani mi to opowiada, to wszyscy są tak blisko, to tak troszeczkę nie jest tak, że wasza ferajna tworzycie taką jakby jedną społeczność, taką troszeczkę jakby rodzinę?
0: Właśnie mówię, że może pewnie bym poczuła, że przekraczam czyjeś granice, mówiąc rodzinnie, ale myślę, że kolektyw może by tu trochę pasował, ale taka przyjacielsko-koleżeńska grupa, która się wspiera w wspólnym interesie, tak? Bo wspólnym interesem to jest tak naprawdę dobry rozwój, potencjalnie możliwie jak najlepszy dla naszych dzieci, bo w ferajnie też są moje dzieci, więc jakby o to wszystko nam jakby łącznie chodzi, żeby ten rozwój był jak najlepszy. Jeżeli każdy może dołożyć do tego kawałek swojego ziarenka na tyle, na ile ma możliwości, czasu, chęci i woli, no to jakby jest tutaj to mile widziane. Zawsze przyjmiemy, zawsze.
1: No właśnie chciałam panią zapytać, jaki jest odbiór naszej ferajny u rodziców waszych pociech?
0: Wie pani co, przeróżne od tego, że nie wiem, przychodzą rodzice i po jakimś czasie mówią, że to jednak nie jest edukacja dla nich, że potrzebują czegoś, gdzie jest więcej granic i stanowczości i my to szanujemy, bo naprawdę ja myślę, że tu obie strony, ja to zawsze mówię na początku, obie strony, naprawdę wszystkie trzy strony, czyli rodzice, dziecko i my, musimy poczuć, że jesteśmy dla siebie, więc bywa przeróżnie, a są rodzice z drugiej strony, gdzie to, co ich najbardziej zaskakuje, to jest to, że ich dziecko nie chce wychodzić ze szkoły i że jest mu tak dobrze, że rano wstaje i chce iść do tej szkoły. Świetnym przykładem jest na przykład mój syn, który już może samodzielnie uczęszczać do szkoły. Na szczęście droga jest taka, że może sobie do niej iść sam, bo jest w drugiej klasie, więc się odważyliśmy i on wychodzi za 10:08, żeby być pierwszy w szkole, tak? I najchętniej by z niej nie wychodził. I to są ci rodzice, których dzieci na przykład miały różne trudności w szkole systemowej, przyszli do nas i są przewdzięczni, bo ich dzieci chcą przychodzić, chcą się uczyć i się angażują.
1: Jeżeli chodzi o relacje, jak staracie się budować relacje między uczniami?
0: To jest ta część drugiego dnia, myślę sobie, że przede wszystkim i te piątki. Czyli, że mamy czas, gdzie jest czas wolny na swobodną zabawę, interakcję, takie pańskie oko konia tucze, czyli ten nauczyciel tam spogląda bacznie, czy się nic nie dzieje, ale tak stara się nie interweniować od razu. Ale to jest też ta część z drugiego dnia od poniedziałku do czwartku, czyli projekty i wspólne zadania. Czyli, że dzieci losowo muszą brać udział w jakichś wspólnych projektach i to jest, nie wiem, kronika szkolna. To jest przygotowanie na przykład materiałów do sprzedaży na kiermaszu, w którym potem dzieci z tego kiermaszu świątecznego sprzedawały te przedmioty, które przygotowały ozdoby świąteczne i z tych pieniędzy, co zarobią, będą mogli sobie wziąć na wycieczkę i na przykład pójść na lody albo kupić jakąś pomoc i to też dzieci decydują o tym, co, jak będą chciały wydać te zarobione pieniądze. Więc to jest ten drugi obszar, gdzie oni no, trochę są postawieni w sytuacji, no musisz się nauczyć współpracować, dogadywać, żeby wspólnie dojść do jakiegoś celu. I ja wiem, że to brzmi też tak idealnie, to też nie zawsze jest rzecz, która się wydarza od razu. Widzimy rotację między dziećmi, że raz się ktoś dogaduje z tym, raz z tym i też na to pozwalamy, a przede wszystkim to, na czym nam zależy, to żeby w momencie, w którym są trudności, konflikty, to też żeby budować sposoby, jak sobie radzić z tym. Rozmawiamy po prostu dziećmi. Siadamy jak ludzie na podłodze, na dywanie i przegadujemy, aż się wydarzy, aż zaświeci.
1: Rozmowa chyba jest najważniejsza.
0: Tak.
1: To chyba jest najłatwiej dotrzeć po prostu do drugiej osoby.
0: Tak, jak już im emocje opadną, to są w stanie rozmawiać o wszystkim i znajdować rozwiązania.
1: Wspomniała pani tutaj o kiermaszu. Chciałabym panią zapytać, czy tworzycie jakieś cykliczne akcje?
0: To jest tak, myślę, że taka cykliczna akcja to jest pomoc dla Serca Szczecinka. To w tym roku nawet nasze dzieci swoje prace wystawiały na licytację, żeby jakby też to nie tylko poszło na kiermasz, ale też tam na licytację. We wcześniejszych akcjach Serca Szczecinka też braliśmy obiad, dzieci robiły zbiórki na paczki dla dzieci, które tam były podczas tych świątecznych kolacji bądź śniadań, więc to jest taka, myślę sobie, cykliczna akcja, w której bierzemy udział i na pewno brać wspierać będziemy, bo tam to jest fajna i to taka lokalna akcja, którą wspieramy. Natomiast kiermasz był pierwszy raz, ale tak nam fajnie wyszedł, że myślę, że będzie po raz drugi. Nawet jest plan, żebyśmy udali się na Plitarki, żeby dzieci mogły tam też posprzedawać, nie tylko u nas w szkole rodzicom, czy rodzinie, czy jak idą na licytację, czy też nie zawsze widzą w internecie, jak to wygląda, to żeby mogły iść fizycznie po prostu na Plitarki i spróbować posprzedawać swoje rzeczy, żeby znów zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości.
2: SK Szczecinek.
1: Czyli takie wyjście kolejny raz do ludzi.
0: Tak. Kolejny krok dalej, niech to się rozwija, żeby też to się nie stało nudne, bo dzieci nie lubią nudy i stagnacji. Zmiana musi być.
1: Bardzo mnie ciekawi, bo powiedziała pani, że również pani dzieci uczęszczają do naszej ferajny. Czy łatwo jest być rodzicem jednocześnie dziecka w szkole, ale również osobą jednak zarządzającą?
0: Nie, absolutnie to nie jest łatwe. Myślę, że szybko rzeczywistość mi pokazała, że ja muszę zrobić mocno kroki w tył, jeżeli chodzi o bycie codzienne na grupie i to muszą być osoby z zewnątrz i to zdecydowanie ułatwia. Myślę, że najtrudniejsze są powroty po jakichś dłuższych przerwach, jak wakacje, ferie albo jakieś choroby, to trochę bywa tak, że no, moja mama to pani dyrektor, więc ja wiem, co jest najlepsze, ale panie mają zielone światło, żeby przypominać, że są uczniami jak każde inne. Mi osobiście pewnie też jest inaczej słuchać z roli rodzica w momencie, kiedy mam jakieś oczekiwania. No tak, ale ja chyba jestem człowiekiem, który zawsze lubi sobie komplikować życie, więc muszę sobie jakoś z tym dać radę. Kolejne wyzwanie do ogarnięcia, a być może w którymś momencie pojawi się tak, że będzie osoba w zespole, która również przejmie zarządzanie ferajną w myśl idei, wartości, więc ja w ogóle będę mogła trochę łatwiej funkcjonować, bo jeszcze jakby jestem prezesem Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, która jakby prowadzi projekt Nasza Ferajna, więc ja mam co robić, mam się czym zająć, więc w razie czego jak się ktoś już w zespole wyłoni, kto mnie odciąży i zarządzi, to też będę robiła miejsce.
1: Chciałabym panią zapytać, jak wyglądały początki szkoły i jakie były największe wyzwania, jak tak pani patrzy na to z perspektywy czasu?
0: Początki szkoły myślę, że były takie mocno ideologiczne. Nam wszystkim się fajnie wydawało, że to już znalazł się człowiek, który będzie prowadził zajęcia i tak dalej. I myślę sobie, że największym wyzwaniem to jest dla nas kadra. Mm-hmm. I to jest zaraz po środkach finansowych, to jest kadra. I myślę, że to jest tutaj takim wyzwaniem, bo niełatwo jest znaleźć osoby, nie tylko takie, które mają właściwe wykształcenie, ale które trochę rozumieją ideę, chcą się jej uczyć, ale biorą też pod uwagę to, że to jest bardziej wymagająca praca, bardziej angażująca praca, bo to człowiek ciągle trochę wraca do myśli, a jak z tym dzieckiem, trochę tak, a jak tak. I to myślę sobie było, jest i pewnie będzie największe wyzwanie dla nas, bo nawet jak zapraszamy osoby z zewnątrz, to jedne mają totalny luz na to, że jest taka swoboda większa, że te dzieci różnie się czasem odzywają, czasem na ty mówią do dorosłych, tak? I że to nie jest jeszcze niegrzeczne, nie przekracza. A mamy osoby, które przyjdą i powiedzą, no kurczę, trochę ich trzeba bardziej utemperować, nie? Więc myślę sobie, że bywa różnie w tej kwestii.
1: A niech mi pani powie, czy do naszej ferajny w Szczecinku jest coś takiego jak rekrutacja?
0: Tak, jest rekrutacja. Ona w zasadzie się zaczyna już, bo my już ruszamy z rekrutacją. Pewnie zaraz się post gdzieś u nas pojawi na naszych social mediach, więc będzie też to takie bardziej otwarte i można przyjść. I ta rekrutacja wygląda tak, że pierwszym etapem rekrutacji jest rozmowa rodzicami z kadrą. W tym momencie ja się zajmuję tymi rozmowami, więc to będzie rozmowa ze mną, żebyśmy zobaczyli w ogóle, czy to, co rodzice oczekują i sobie wyobrażają, a to, co my jesteśmy w stanie zaoferować, jest możliwe. Drugim etapem jest zapraszamy dziecko na jeden z dni, żeby sobie przyszło, zobaczyło, poznało i żeby to dziecko zobaczyło, czy ta forma jakby bycia z nami jest w ogóle dla niego okej, czy to jest interesujące, czy jednak nie. Bo tak jak powiedziałam, wszystkie trzy strony muszą zaakceptować tą formę edukacji. I ostatnim elementem, jeżeli obie strony i rodzic i dziecko wykazują aprobatę, my mówimy, że też i dzieci już do nas przystępują, to w sierpniu mamy taki tydzień adaptacyjny w formie półkolonii i wtedy zapraszamy też dzieci na taki tydzień. On jest najczęściej w przedostatni tydzień sierpnia, przed rokiem szkolnym i wtedy zapraszamy dzieci na ten tydzień, żeby mogły już potem wejść w tą grupę takie bardziej zaadaptowane.
1: Pani Aniu, bardzo mnie ciekawi, jak pojawiają się u was rodzice. Co ich najbardziej zaskakuje przy takim pierwszym spotkaniu, jak opowiada im pani o funkcjonowaniu naszej ferajny?
0: Mam takie poczucie, że jak już do nas rodzice przychodzą, to są trochę już wyedukowani, trochę wiedzą, o co chodzi. Myślę, że pytają czasem o takie rzeczy formalne, czyli jak to z tymi egzaminami, z tą edukacją domową i czy my już jesteśmy szkołą, czy jeszcze nie i czy normalne świadectwa. To takie są często pytania formalne. Myślę, że zaskakuje ich przestrzeń, że to nie są takie typowe klasy, że mamy różne sale tematyczne, ale że to nie jest tak, że te dzieci mają tu swoją klasę, tylko że jest możliwość tego ruchu. I chyba też to, co często nam jest takim kawałkiem zapalnym, to jest to, że my bardzo często i dużo spędzamy czasu na dworze, uwaga, bez względu na pogodę i porę roku. Bo dla nas nie ma złej pogody, są tylko ewentualnie nieodpowiednio ubrani ludzie. I to też bywa czasem zaskakujące, jak mówimy, że mają mieć ubrania na przebranie. I to nie dlatego, że ktoś ma wtopę, tylko po prostu się brudzą dzieci, żeby nie ubierać ich najlepsze markowe ciuchy, bo one po prostu potem mogą być czasem nie do odprania. Więc myślę, że to są takie rzeczy, które czasem jeszcze zaskakują niektórych naszych rodziców.
1: A co pani sprawia największą satysfakcję w prowadzeniu tej naszej ferajny?
0: Ta docha dzieci, ale też to, jak patrzę na te dzieciaki, które są z nami od początku, jak widzę ich postęp i progres i to, że to się nie dzieje na siłę i że to działa. Widzimy, że czekamy trochę na niektóre rzeczy, to nagle jest wow, on już czyta, widziałeś co robi, on czyta, przecież wcześniej to w ogóle było nie do pomyślenia, żeby był książkę albo literki, bo to gryzło, więc to się dzieje. No i dzięki temu, że mamy małe grupy i dzięki temu, że idziemy indywidualnie, to możemy sobie po prostu na to pozwolić.
1: A czy ma pani jakieś marzenie w związku z waszą ferajną?
0: Znaczy, to ja nie lubię marzyć, lubię mieć cele, bo jestem człowiek działania, więc lubię mieć cele i kroki do postawienia, które mają się wydarzyć. Dla nas chyba teraz największym celem i to takim nawet nie bardzo długoterminowym, ale jest to, żebyśmy się stali samodzielną, niepubliczną szkołą, żeby mogły być też dzieci rodziców, którzy niekoniecznie chcą mieć dzieci tylko w edukacji domowej, ale też takiej systemowej, że będą mogli sobie po prostu w systemowej, w sensie, że jest frekwencja, że niekoniecznie egzaminy na koniec, tylko jakby ta ocena postępów dziecka idzie w trakcie roku i to jest teraz takim naszym największym celem. Jesteśmy na etapie dostosowywania budynków do wszystkich wymagań PPOŻ, BHP, żebyśmy też mogli po prostu do tego przystąpić. Mamy już kadrę i to już jest dobry krok, mamy budynek, teraz tylko się dostosować, wpisać w rejestr szkół i już będzie ostatnia prosta.
1: Chciałabym jeszcze zapytać panią, jak chciałaby pani, żeby absolwenci wspominali waszą szkołę?
0: Ja chyba już to troszkę wcześniej powiedziałam, to chyba najbardziej chciałabym, żeby mogli powiedzieć nam dwie rzeczy. Po pierwsze, mają dobre wspomnienia, a po drugie, że nie zepsuliśmy im chęci, naturalnej potrzeby zdobywania wiedzy i umiejętności, że nauka nie stała się obowiązkiem, takim smutnym obowiązkiem, przykrym, tylko taką chęcią zdobywania wiedzy i rozwoju, że to jest dalej coś przyjemnego. Może nie z każdego przedmiotu, ale jest.
1: A co powiedziałaby pani osobom, które zastanawiają się nad przyjściem do naszej ferajny w Szczecinku?
0: Ja trochę przekornie odpowiem. Nasza ferajna na pewno nie jest dla każdego. Niby jesteśmy dla każdego, nie każdy jest dla nas i mamy tego świadomość. Natomiast jeżeli szukamy miejsca alternatywnego do edukacji systemowej, jeżeli z jakiegoś powodu czujemy, że nasze dziecko potrzebuje małej grupy i bardziej indywidualnego podejścia, gdzie będzie przestrzeń na dostosowanie się też do tego, że moje dziecko z jednego przedmiotu umie więcej i chce się uczyć więcej i robić materiał z starszej klasy, a z innego chce iść w swoim toku, to tu jest ta przestrzeń i tu dajemy tą możliwość. I taki większy, łatwiejszy kontakt z kadrą, codzienny w zasadzie, gdzie zawsze chwilę można porozmawiać, ten nauczyciel nie jest gdzieś tam za drzwiami i dbamy i chcemy dbać o taki rozwój społeczny dzieci też na co dzień, to myślę, że my jesteśmy dla tych rodziców.
1: A czy może nam pani zdradzić, jakie projekty szykują się na najbliższy czas?
0: Teraz mamy też taką akcję jakiś zjedzania różnych mediów tu u nas lokalnych, więc dzieci będą wychodziły sobie. Byliśmy, nie wiem, u burmistrza w mieście, byliśmy w Straży Miejskiej, w Straży Pożarnej, więc tutaj takie, myślę, że teraz to, co pamiętam, na bieżąco się dzieje i pewnie będziemy się rozwijać gdzieś tam dalej. Też w myśl tego, co nam dzieciaki podrzucają i proponują, gdzie by jeszcze chcieli, co by chcieli zobaczyć.
1: Bardzo pani dziękuję, pani Aniu, za rozmowę.
0: Ja ślicznie też dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o naszej ferajnie Szczecinek.
3: Jak sami słyszycie, edukacja nie musi dla każdego dziecka wyglądać tak samo. W naszej ferajnie najważniejszy jest człowiek, jego potrzeby, tempo pracy, zainteresowania i mocne strony. Zamiast sztywnych ram są aktywne działania, nauka przez doświadczenie, elementy Montessori i plan daltoński. To wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błochowska, do usłyszenia.
2: SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Są w Szczecinku osoby, których przedstawiać właściwie nie trzeba. Jedną z nich jest Andrzej Kowal, szczecinecki mors, człowiek legenda, który zapoczątkował morsowanie w naszym regionie. Jak zaczęła się jego przygoda z lodowatą wodą? Co daje morsowanie i co sprawiło, że z czasem stało się ono pasją, którą zaraził także innych? To jest historia człowieka, który udowodnił, że czasem warto wyjść ze swojej strefy komfortu, nawet jeśli woda ma zaledwie kilka stopni. Historia Andrzeja Kowala już teraz. na naszej antenie.
1: Panie Andrzeju, morsowanie. Tak. Jak to się wszystko u pana zaczęło?
4: No tutaj w przypadku morsowania to tak już lata jeszcze mówię 60, jak się tam kiedyś chodziło na ryby. No bo to wiadomo, takie, nie było takiego sprzętu jak teraz, no to się brało jakieś tam żyłki ze zmywaka, się rozplątywało jakieś tam haczyki. No i chodziło się do przerębę, na lód tam wycinało się przerębę. No i czasami tak może się wpadło do tej wody. Duży mróz, no jak to się mówi, stało się po tej wodzie, ale najważniejsze, że ta ryba była, bo ona dawała taką adrenalinę, że o, mam rybę, to nieważne. No i teraz przychodzi się do domu już po tym zmarznięty, ziemnięty, spodnie porwane, bo to popękały. O, będę chory na pewno. Nie, nieprawda. Jednak mimo to, że tego, ja mówię, no to teraz tak, jeżeli to się nic nie dzieje, no to trzeba to próbować. No i tak to się później kontynuowało. No i później to tak, to już tam parę ładnych minęło. Mówię, a może by taką akcję zrobić, żeby w Szczecinku było morsowanie, żeby, bo to jeszcze nie było takie popularne, to tam 99 rok czy coś takiego. Czy tam był później tam 2000 któryś, bo to z początku to nawet chodziłem sam, to nie było takie popularne, to nikt się tym nie interesował. Ale kiedyś poszedłem, mówię, że ja bym zrobił taką akcję, żeby się wykąpać w jeziorze. A tam nie pamiętam, kto to wtedy, kto to był i mówi tak, no co ty, mówi Kowal, mówi w jeziorze, w zimnej wodzie, tutaj się kąpać w wodzie. No tak, no ale dobra. No to więc tam wzięli tą kamerkę, idziemy tutaj na to nasze jeziorko. No i wiadomo, tutaj przy zamku, no to ja się tam rozebrałem. Śniegu ładnie było. No i skoczyłem do tej wody, tam do tej lodowatej wody. Popływałem, wychodzę na brzeg, a tu się okazuje, słyszę: Andrzej, musimy jeszcze raz, bo kamera nie była włączona. No dobra, no to więc jeszcze raz. Chodzę drugi raz tam. No i tak to się zaczęło. Dlaczego to morsowanie? No bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Dziadek mój, jak to się mówi, przeżył prawie 100 lat i on zawsze się zamaczał w przeręblach. I on nigdy nie chorował, nie miał kaszlu i tak dalej. No to więc to już dawało to, że coś w tym jest, skoro się takie rzeczy robi. No i rzeczywiście, ja pracowałem jako maszynista w przeciągach, no bo wiadomo, nie było kiedyś tam klimy, to tylko się okno otwierało. I był problem, bo zawsze z przewianiem to szyja bolał, to tamto. Ale jak zacząłem już regularnie zamaczać się, czyli morsować, to ten temat odszedł, nie ma po prostu. No i z początku tak jeszcze nie było tutaj żadnego klubu, no to tak przez chyba 3 sezony to tak. Paczki z wody wyciągałem na Mikołaja, jako mors, jako jedyny, później tam jeszcze coś. I sobie wymyśliłem, żeby w nowy rok w południe wykąpać. No to pierwszy to byłem tylko sam, nie było nikogo, ale już na drugi rok już dołączyły taka Danusia tam z Czarnego, bo ona się w rzece zamaczała, tam morsowała. No i to już tak było fajnie, bo dwie osoby. No i później już następny rok tam już chyba było 3 osoby. No i później mówię, trzeba by zawiązać klub. No i tak to się zaczęło, że zawiązali klub. No i później tak było, że mnie tam wybrali na prezesa, byłem prezesem tego klubu. No i też to fajnie zaczęło działać, bo już robiło się takie bardziej popularne. I pamiętam, wtedy pojechałem ja nie jako klub, tylko jako sam do Mielna na pierwsze morsowanie, tam gdzie jest teraz już było tam któryś kolejny raz. I było nas tylko 135 osób, co zaczęło morsować w Mielnie. A teraz już tak jak na przykład było 2 lata temu, to już było 9,5 tysiąca. Także zrobiło to się wszystko popularne. No i nasz teraz ten klub morsów, już tam było 11 zanurzenie, znaczy się 11 morsowanie. Także zrobiło się to też popularne i to jest stwierdzone naukowo, że jednak z morsowania są dobre efekty. Już darmowa krioterapia, no i pomaga. I to też takie fajne, że motywuje też ludzi. Dużo ludzi właśnie próbuje to, żeby przełamuje te swoje lęki, że a ja to bym nie dała radę, bo to zimno, samo to. A jak ktoś już spróbuje, to już jest fajne. No i samo to, że właśnie, że to jest takie popularne, bo dlatego, żeby bo ludzie przeważnie się boją, że jak pójdzie do wody, to zaraz będzie miał kaszel, katar i tak dalej, a wcale to nie, bo 3 minuty profilaktycznie to każdy może do wody wejść i naprawdę nic się nie dzieje. To tylko trzeba o tym powiedzieć, no i przełamać ten strach, bo kiedyś nawet tam gdzieś przyszła sobie pani doktor, pani Ania, no i było akurat tam chyba z 15 stopni mrozu, lód był gruby i to wszystko było na lodzie siedziało, żeśmy takie przeręble tam powycinali piłą motorową. No i przyszła w takim płuczu, ubrana, takim, było zawsze zimno. Ja mówię, no jak pani spróbuje do wody, to na pewno to będzie inaczej, bo wtedy zobaczy, jaki to jest efekt. No i raz spróbowała i to tak się zaczęło też taka przygoda z morsowaniem. Także namawiam do tego, bo to jest fajne. Trzeba też o tym mówić, bo dlatego, że no mówię, że to jest takie dla zdrowia. Jak chodzą na te kriokomory i tak dalej, po co mają takie pieniądze płacić duże, skoro można tutaj to tak jak teraz wykorzystać. No bo sezon zaczyna się praktycznie tam od października, ale to można cały rok morsować, tylko trzeba też to umiejętnie, nie bać się tego. Normalnie iść do wody, tylko trzeba zawsze pamiętać o jednej zasadzie. Zawsze trzeba przed taką, jak jest na przykład zimno, to trzeba się troszeczkę rozgrzać, bo zawsze musi być to, czyli z ciepłego do zimnego. To jest na przykład tak, jeżeli jest niska temperatura, to jest jeszcze lepsza, bo dlatego, że jest na przykład temperatura minus 10, a woda ma 0 stopni, to czyli woda jest cieplejsza od powietrza. I wtedy jak się wchodzi z tej niskiej temperatury, jak się człowiek tam rozbierze, to nie czuje tego zimna. I już czuje to takie ciepło tej wody. I dlatego to nie jest takie wrażliwe, że każdy się boi, no bo jak pójdę, to zamarnę. No nie, to tak nie działa. Jak się człowiek rozgrzeje i także to wygląda. Naprawdę warto jest morsować. Ja przez tyle lat to sobie wyleczyłem zwyrodnienie stawów. Mam normalnie wszystko sprawne, bo też miałem problemy przez to morsowanie. Czyli kryoterapia taka darmowa też pomaga. Tylko trzeba po prostu nie przesadzać. Bo mówię, profilaktycznie 3 do 5 minut śmiało można, każdy wejdzie i przełamać te swoje jakieś lęki, strachy. Niektórzy przychodzili przez 3 lata, przez 3 sezony, patrzyli, oglądali tych morsów, ale w końcu się odważyli, później powiedzieli, no wiesz Andrzej, mogłam od razu wejść za pierwszym razem, bo jak spróbowali, ale to nie jest takie tam trudne. No, także naprawdę to też przygoda morsowa jest fajna i to też dla zdrowia. No i też można sobie właśnie akcję zrobić taką charytatywną, bo było tam, morsy się pójdą wykąpać dla Antosia. No i też taka akcja tam była. Skoczyliśmy do wody, ładnie ludzie przyszli, do puszki rzucili, płacili na konto, także to też można takim czymś pomagać.
1: Panie Andrzeju, jeżeli chodzi o morsowanie, czy pamięta pan, któreś było dla pana wyjątkowe pod jakimś względem?
4: To znaczy nie. Morsowanie to jest takie... Ciężko tutaj powiedzieć, bo dlatego, że ja już byłem zaprawiony w tym wszystkim i starałem się zawsze to ludziom uzmysłowić, zaprosić, zachęcić do tego morsowania. Dla tej swojej takiej, jak to się mówi, żeby tam w tej wodzie się czuć, żeby po prostu zrelaksować, żeby się tego nie bać, żeby przełamać te strachy, bo nawet jak się wpadnie do tej zimnej wody, żeby nie panikować, żeby się nie bać, bo dlatego, że człowiek się wtedy utwardnia, organizm się przyzwyczaja do takich różnych ekstremalnych warunków i to wcale nie musi być tam nie wiadomo co i wtedy ta odporność się zwiększa, nie? To tylko pod tym względem takim zdrowotnym było, bo nawet tutaj pani doktor nawet kiedyś zrobiła taki też ze mną wywiad na temat tego morsowania, co to daje, bo ona się tam tym zajmuje i też opowiadała, że podziwia tych morsów, że takie rzeczy robią. To jest właśnie fajnie, hartowanie tego ciała, hartowanie tego ducha. Szkodowo raz w tygodniu, tak jak my to robimy, jeździmy na ten, to też wystarczy. I to jest właśnie ta przyjemność, bo to jest tak samo jak coś się trenuje, coś się ćwiczy, czuje się tą potrzebę, to samo i to morsowanie. I to po prostu, mówię, zwiększa tą odporność i człowiek jak zobaczy, aha, nie biorę tabletek, nie biorę jakimś tam, nie mam gorączki, nie mam temperatury, czuję się dobrze. I to jest właśnie to, to przynosi później efekty, bo dlatego, że z reguły to jest taka, jakiś tam lekki katarek, to już człowiek leci do apteki, kupuje coś tam, bo tego, bo to, a to wcale nie pomaga, bo to tylko może skutkuje na chwilę, ale nie pomaga. A ta krioterapia, czyli to morsowanie, ona po prostu, jak to się mówi, organizm przyzwyczaja, nie ma takiej potrzeby. Ja na przykład nie pamiętam, kiedy ja miałem gorączkę, kiedy ja miałem jakiś tam katar, kaszel, od tego jak morsuję, naprawdę. No nieraz jest tam jakaś chrypka, ale to tylko chwilowe. Nic się takiego nie dzieje. A znam takich ludzi, którzy właśnie przegrzewają się, chodzą ubrani grubo, to się spoci, to tam przebije tego i już mają infekcję. To także to naprawdę jest takie, można to udowodnić, że to jest skuteczne, że to działa, że warto to spróbować. Dlatego jestem też za tym, żeby to propagować, żeby to nagłaśniać. Nie każdy musi być, ale chociaż pokazać, zobaczyć, spróbować. I wtedy jak już ktoś spróbuje, zobaczy efekty, czy opisze, opowie, że to jest prawda, to wtedy, jak to się mówi, no tych więcej ludzi przyciąga. Każdy chce spróbować. Ja wiem, że to jest strach, ale to nie jest takie. Na przykład kiedyś też chodziłem po rozżarzonych węglach i też to dla mnie było, no chciałem też spróbować. Nie wiedziałem, jaki to efekt. No ale jak już przeszedłem, to wiem, że to jest nic groźnego. Można tylko technika, no bo to trzeba też wszystko trochę poszkolić, ale naprawdę nic mi się nie stało, nic się nie działo. Także to wszystko siedzi w głowie. To, co wszystko mamy, to powiem tak szczerze, że nie ma tak. Nie ma cudownego lekarza, nie ma cudownego leku, bo wszystko siedzi u nas w głowie. Także jeżeli nawet mamy coś tam takiego ze sobą, coś strasznego, to możemy nawet to przełamać i powiedzieć nie. I to się zatrzymuje. Wiara czyni cuda. Ja powiem tak naprawdę, bo ja się sam już przekonałem i to jest prawda. Tylko trzeba w to uwierzyć. I naprawdę nikt nie pomoże. Nie pomoże lek, nie ma tego, bo nie ma takiego czegoś. Tylko to w sobie. Organizm tak jest skonstruowany, tak jest zrobi, że takie rzeczy się wytwarzają, że mogą sam się obronić. Także to tak to wygląda. I morsowanie to właśnie to daje, że to po prostu tak organizm uodparnia, że blokuje te wszystkie takie infekcje, takie tam inne rzeczy. Także naprawdę warto z tego korzystać.
5: Panie Andrzeju, chciałam pana zapytać, czy ma pan jakieś plany na najbliższy czas?
4: Znaczy powiem tak, no tutaj mnie cały czas siedzi w głowie ta Europa, no dookoła Europy, ale to, no nie wiem, bo co są teraz takie czasy, teraz wiadomo, co się dzieje, sytuacja na świecie i tak dalej. Pomysłów mam naprawdę dużo, tylko gorzej jest to z realizacją, bo dlatego, że tak z perspektywy czasu, jak już chciałem coś tam zorganizować, no to na początku było dużo chętnych, pomocy i tak dalej, ale jak już przyszło już ku końcowi, że tego, to przeważnie się dużo ludzi wycofywało, nie chciało, ja zostawałem sam. Także wtedy liczyłem też na dobrych ludzi, żeby jakoś to pomóc. Także nie zawsze to przekłada się na sukces, bo nie zawsze można, bo komuś się na przykład nie podoba, bo na przykład jak przeszedłem po tym naszym tutaj stadionie 125 kilometrów, na przykład wspomagała mnie Liga Kobiet Aktywnych, przyszli, pomagali, ludzie też pomagali, w nocy przychodzili z kijkami, żeby przejść, bo to też była akcja charytatywna. I to było też fajne, bo dlatego, że to nie było gdzieś tam jakieś, nie wiadomo, nie trzeba było jechać, tylko wystarczyło przyjść na nasz tutaj stadion i pochodzić z kijkami. I to też było jakieś coś. No tylko zależy jak, nie każdy lubi chodzić, ale to jest akcja charytatywna, także jeżeli masz chęć, to nie musisz iść tam tyle co ja, tylko po prostu przejść kilometr, dwa, wrzucić do puszki, bo to chodzi, no idea tego, sens. Pomysłów jest naprawdę dużo, ale to, no niektóre może są szalone, ale to trzeba było właśnie nagłośnić, trzeba było media, tak jak wy tutaj to robicie. Może ktoś ma jakąś inicjatywę, może ktoś jakiś ma pomysł. Ostatnio też jakby na przykład byłem w Szczecinie, to też było takie fajne, market organizował taki konkurs. Kto najdłużej w takiej pozycji wytrzyma, nie? No i tam młodzi się zgłosili. Ja tam akurat przypadkowo też byłem, mówię, a czy ja mogę? Ale panie, a ile pan ma lat? No już trochę tam mam. A mogę też? No mogę. No dobra, no to wszystko tam, młodzież elegancko. Minuta minęła, no siedzę. Minęła dwie minuty, patrzę, tu odpadli. Minęło trzy minuty, a ja dalej siedzę. I się okazało, że najdłużej tam siedziałem. No bo to po prostu też chodzi o wytrenowanie, chodzi o ten, że dzisiaj trzeba odłożyć internet, odłożyć telefon, ruszyć się aktywnie. Ja wiem po swojej wnuczce. Wnuczka też, raz tam pojechaliśmy sobie nad jeziorko, no i tak jak ona nigdy tam nie chciała, dziadek, co my tam będziemy robić? No zobaczysz. Ja to akurat był maj, tam szczafrus i tak dalej. Tak, telefon się zepsuł, zapałek nie mieliśmy. Wnuczka mówi tak, ogniska nie mamy, nic nie będziemy tutaj mogli zrobić. Czekaj, Weronika, dziadek ma okularki. Okularki, soczewkę, opaliliśmy ognisko, poszliśmy, nadbierali. Była śmietanka, była jajeczka, zrobiliśmy ładną zupkę taką. Jak ona to spróbowała, to teraz do mnie dzwoni dziadek, kiedy jedziemy nad jezioro? Zafascynowało, po prostu odłożyła telefon, odłożyła internet, bo to nie było ważne, bo to jest coś takiego dla siebie, relaks taki, bo my to po prostu się zniewalamy, ja nie mówię, to jest złośliwie, fajne, to jest te media, internet, telefon, ale to po prostu wypacza naszą taką osobowość, że my zapominamy coś dla siebie, tylko jesteśmy zniewoleni tym, co tam powiedzą, co tam napiszą i tylko, żeby coś, a nie mamy dla siebie tego, żeby zapomnieć, żeby się odstresować, bo to mówię, no fajne, a teraz jeszcze sztuczna inteligencja, która tam różne takie rzeczy robi, to my już nie mamy na to po prostu wpływu. Mhm. Dlatego nie możemy się poddać. My musimy być sobą, jak to się mówi, żeby nie zakupić tych cech człowieczeństwa, żeby być sobą. Potrzebuję to, robię to, a nie tak jakiś schemat, że ktoś mi coś każe albo ja coś muszę robić. No trzeba też z tym walczyć, dlatego trzeba propagować ten dobry sport. Takie tam obojętnie co by nie było, ja z rowerem, bieganie, chodzenie, żeby tylko nie siedzieć, żeby nie dać się zniewolić naszymi tymi urządzeniami. To jest fajne, to jest ciekawe, ale no bez przesady. Także trzeba też to po prostu zrozumieć, że trzeba potrzeby i wtedy jak już się zrozumie, to się tak zadba się o tę żyznę fizyczną i o zdrowie.
5: Panie Andrzeju, pomału kończy nam się sezon zimowy, więc kończy się morsowanie. Czy jeszcze w tym sezonie będzie pan gdzieś morsował?
4: No tak, teraz na przykład wypływam do Szwecji, bo tam też jest morsowanie, bo byłem w styczniu, byliśmy w Nynäshamn, byliśmy tam w Oslo, teraz płyniemy znowu do Karlskrony, tam już kolejny raz tam płynę, bo tam jest też fajna atmosfera i tam było nas ostatnio 650 osób i teraz też, bo to są kluby, którzy tam zrzeszają, a teraz płynę akurat z morsami z Gdyni. Już tam kilka razy z nimi byłem. Tam jest taka też fajna atmosfera, bo dlatego, że to są takie małe miejscowości, ale jeżeli chodzi o obiekty, to są perfekcyjnie przygotowane dla morsów właśnie. Jest taka właśnie, że najpierw można iść do ciepłej, czyli do sauny, zagrzać się, później iść do morza, bo tam są te kompleksy tak ustawione wzdłuż tej linii brzegowej i tak to wszystko zrobione, bo tam po prostu się nastawiają na to, wiedzą jak to ma być i żeby tych ludzi przyciągnąć, to jest właśnie tak zrobione, jest fajnie, że jest miejsce na przebranie, jest sauna, jest łaźnia i tak dalej, każdy może sobie przyjść, spróbować. Też często jeździliśmy do Albeku, też fajnie mają to zorganizowane, powitanie wiosny, takie tam inne rzeczy, także to jest organizacyjnie. Teraz jeszcze chyba będzie morsowanie w Jarosławcu, 20-lecie klubu, bo ja też tam od początku jestem, tam jeżdżę, także w sumie mam tych dużo odnak, bo ja staram się wszędzie jeździć i to też jest miłe, bo to jest taki akcent Szczecinka, że po prostu ktoś przyjeżdża, że interesuje się morsy ze Szczecinka, przyjeżdżają, odwiedzają, to jest taka integracja i to jest też fajne, bo wtedy jak my robimy morsowisko, to u nas jest taka frekwencja, dużo ludzi przyjeżdża, bo to jest taka rewizyta, to jest też właśnie fajne. Także to jest promowanie miasta, no i taka integracja, że co rusz się poznaje nowych ludzi. Na przykład kiedyś tam popłynąłem na taką akcję charytatywną, pojechałem do tego do Wenecji, na kajakach pływałem też. Też akcja charytatywna. No i się okazało, że też i morsy byli i poznaje się właśnie ciekawych ludzi i tam się mówi, o słuchaj, ja ciebie widziałem tu i tam, widziałem cię w Grecji, widziałem gdzieś tam, bo ty tam udzieliłeś w akcji. I to jest też takie miłe, fajne, że ten akcent jednak jest. No powiem taką fajną przygodę, bo też właśnie jak pływaliśmy w Wenecji tam tymi kajakami, między Burano, Murano, później po lagunie, no i później tam ten już ten relaks, idziemy sobie na lody. A to się okazuje, że słyszymy tam, o Andrzejek, a co ty tutaj robisz? Kobietka ze Szczecinka ma lodziarnię w Wenecji. No i zaprosili nas tam, także naprawdę, no fajnie tym też kanałem Łąga.com, bo tam te taksówki wodne i tak dalej, także naprawdę są wspaniali ludzie i reagują też, no fajnie, tak odwdzięczają to, odwzajemniają, że cieszą się, że ktoś tu przyjeżdża, ktoś coś tutaj robi, bo to jest takie właśnie, że po prostu tych ludzi jak gdyby się uruchamia, wyzwala się w nich te dobre rzeczy, że oni też mogą spróbować, mogą w tym uczestniczyć. To jest właśnie fajne i dlatego też cały czas jak właśnie z tym morsowaniem, to ja nie mówię, że akurat, no bo nie każdemu to służy, ale my też zawieramy nowe znajomości i wtedy sobie patrzą, aha, u nas jest na przykład wyciąg do nart wodnych, co sobotę na przykład są biegi, tam park run jest na przykład takie, są inne rzeczy i to się właśnie teraz powiela i to się nagłaśnia i to się mówi, jakie są atrakcje, dlatego też ludzie z chęcią przyjeżdżają. Tak jak my tam możemy się pochwalić, że a w Szwecji mają to, w Szwecji mają to i czasami te pewne rzeczy dobre przynosimy tutaj i tu się praktykuje, tylko trzeba to po prostu później zrobić. No i właśnie na tym to jest rola właśnie wasza, żeby to nagłośnić, powiedzieć, że jest taki tam pomysłodawca, czy tam po prostu człowiek, który by robił, tylko potrzebuje też ekipę, żeby ktoś pomógł, no bo samemu to tak nie tego, ale wtedy jak się ludzie zachęci, grupa jest jeszcze, wy to po prostu pomożecie, no to jest wtedy fajnie. Także morsowanie jeszcze, świetnie nawet się morsujemy, Jeszcze później nie pamiętam, musiałbym harmonogramy, bo to jest co tydzień morsowanie i trzeba by tylko było spojrzeć, ale jeszcze, no jeszcze do końca sezonu to jeszcze parę tych morsowań jest, także naprawdę warto z tego korzystać.
5: Panie Andrzeju, a jak to wygląda u pana? Jak pan o siebie dba właśnie na co dzień? Że jest pan w takiej dobrej formie cały
4: czas? Na formę to się pracuje cały czas. To trzeba po prostu różnie. Ja dlatego jestem taki, że ja, dla mnie to zawsze mnie korciło tak. Jazda na nartach, jazda na łyżwach, na rolkach, pływanie, spinaczka wysokogórska. Trzeba wszystkiego spróbować. I okazuje, że nie jest to nic takiego trudnego. No, to tylko trzeba wszystko właśnie chcieć. Wszystko jest zakodowane w głowie. Bo na przykład miałem jeszcze taki, powiem tak, jeszcze akcja charytatywna była, to było w wrześniu 2016, mówię, żeby coś zrobić jeszcze dla Zuzi Pacełaty, dla tej Alicji Majewskiej, to mówię, pojadę do Zakopanego, będę chodził przez 12 godzin i biegał z Kuźnicy na Kasprowy Wierch biegiem, takim truchtem. No i się okazało, że też miałem takich trzech chłopaków młodych, którzy mnie tam też wspierali. No i się okazało, przez 12 godzin to ja 4 razy biegłem i zbiegłem z tego Kasprowego, a oni tylko 2. No mówili, panie, ale pan to ma kondycję. A to było tak, że na dole były rozdawane ulotki i tam kto chciał wpłacić pieniądze na te dzieci, to też tak było. I na górze też. Za każde moje tam biegnięcie ktoś tam wpłacał na te konto i tak dalej. I to też taka akcja była fajna. No i też się dziwiłem, że potrafiłem w ciągu 12 godzin te 4 razy biec. Nawet toprowcy to sfilmowali, zrobili, pan burmistrz Zakopanego też to uwiecznił tam, także to było takie fajne. Także naprawdę, jeżeli chodzi o takie, to trzeba w życiu próbować, bo dlatego, że tak, każdy z nas ma jakiś tam talent, dar albo coś, ale my tego nie wiemy, dopóki nie wyeksponujemy. A po drugie, to też zawsze trzeba mieć to w sobie, że a ja może spróbuję, a zobaczę, może to mi się uda. No ja właśnie do tego podchodzę i później mam tak, jak to się mówi, no taki jestem wszechstronny, to może nie tam na tych zasadzie jestem gdzieś tam najlepszy albo coś takiego, tylko próbuję wszystkiego. I to się udaje, bo dlatego się okazuje, że dobrze jeżdżę na nartach, dobrze jeżdżę na łyżwach, dobrze się spinam, bo to później człowieka przyciąga. Próbować można. Rolki, bieganie, no bo też nawet tutaj, jak zacząłem biegać z początku tutaj w Szczecinku, też mi się marzyło, żeby były ścieżki, żeby były takie wyznaczone trasy, żeby to można było biegać. To było 30 czy tam 40 lat temu i to się spełniło, bo dlatego, że pokazałem, zacząłem to pierwsze biegać, że takie coś i to się rozwinęło i to działa z tymi kijkami Nordic Walki albo coś takiego, bo to dla każdego można trafić coś. Mm-hmm. Teraz są na przykład te bóle, albo tam gra się w kręgle, czy takie tam inne, no bo to są takie po prostu, no sporty takie ogólnorozwojowe, to jest właśnie bieganie, chodzenie, pływanie, jakieś tam właśnie rolki, czy coś takiego. I tego jak się pilnuje i człowiek chce, po prostu poświęca nawet 20 minut tylko dziennie, albo te na przykład jak kiedyś to wymyśliłem, te 10 tysięcy kroków dziennie, to też nie jest dużo, ale to też fajnie i to utrzymuje właśnie tą kondycję, utrzymuje tą formę. No naprawdę nie trzeba dużo, nie trzeba jakieś tam wielkie dystanse, żeby to pokonać, tylko po prostu robić to systematycznie i z myślą, po prostu troszkę się spocić, żeby dać siebie, żeby przyzwyczaić ten organizm do tego takiego skoku, do tego rytmu. Mm-hmm. Żeby nie robić to jednostajnie, bo wtedy nie ma, tylko musimy na przykład takie, robić sobie takie tempówki. Na przykład 50 metrów na 80% pobiegnę, a później 300 metrów sobie spokojnie, wolnym truchtem. I takie 3 powtórzenia i wystarczy. I to jest cały trening. Mm-hmm. Nie trzeba naprawdę nic wielkiego, żeby to robić. Także no taka jest recepta na to, ale trzeba to po prostu chcieć. Są jakieś narty, no spróbować na tych nartach. Czy na przykład jakieś tam inne, jazda rowerkiem, bo wszystko trzeba spróbować. Bo dlatego, że jak się nie spróbuje, nie tego, dlatego skąd to rodzą się takie talenty. Teraz ostatnio też było nawet w internecie, to było kobieta 70-letnia, kobietka, zaczęła biegać w wieku 70 lat. I jakie ona ma sukcesy, bo nawet nie wiedziała, że ma talent. Mhm. I nawet w tym wieku odkryła talent. Także każdy wiek jest dobry, każda pora, tylko po prostu trzeba chcieć, bo to, co my to chcemy, możemy, to wszystko siedzi u nas w głowie. Mhm. Jeżeli tego nie pokażemy, no to to nie będziemy wiedzieli. Także to tak, taka to jest recepta na to. I dlatego, że jak ja się staram trzymać, no, różnych tych, nie muszę być tam na siłę, nie muszę tam wygrywać, nie muszę tego, ale zawsze bierze. Teraz się zbliża następny, kolejny bieg Osińskiego i też wezmę udział. Chociaż co prawda ostatni, bo dlatego, że teraz mam taką metodę wspierać tych słabszych, bo dlatego, że no, na wygrywanie nie mam szans, bo już jestem, jak to się mówi, jestem wiekowy, ale wspierać tych ludzi takich niewierzących w siebie, którzy chcą, a nie mogą ukończyć. No są takie fajne, bo ostatnio też chyba 3 lata temu była taka 80-letnia kobieta, no i zostało 2 kilometry do mety. No i mówię, ja będę panią wspierał, pani to ukończy, pani nie będzie ostatnia. I tak właśnie było, że już przed metą i ona takiego dostała, takiego powera, że już przed tą metą, a ja byłem ostatni i ona się bardzo cieszyła, że jest taki ktoś, bo żeby nie motywacja. W zeszłym roku też 8 osób dzięki mnie, że zmotywowałem, to ukończyło. Także no naprawdę trzeba wierzyć w siebie i trzeba próbować, bo jak się tego nie spróbuje, nie zobaczy, to człowiek nie wie, że to tak jest. I dlatego stąd się bierze ta kondycja, bo to wtedy przyciąga. Aha, spróbuję tego, spróbuję tego, spróbuję tego. I tak się to odbywa o tą kondycję. A jeżeli tylko mamy pilot albo telefon i siedzimy przed telewizorem, no niestety takiego czegoś nie będzie. Także to jest taka recepta. Warto z tego korzystać. Zapisać się, bo to niekoniecznie. Można się zapisać nawet taki, kto nie jest zrzeszony, ale chce, no to zgłosić się, zapisać i też może. Także warto o tym pomyśleć.
5: To jest chyba najlepsze takie podsumowanie. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, za rozmowę.
4: No, również dziękuję. Także naprawdę warto z tego korzystać. Ja, no ile będę mógł, to będę starał się tutaj zachęcać ludzi do udziału tego. Naprawdę warto, bo Szczecinek jest takim miastem, że tutaj mamy się czym pochwalić. Mamy fajnie tutaj obiekty, mamy fajnie, mamy te ścieżki rowerowe, mamy basen. Także mamy te miejsca, na którym naprawdę możemy rekreacyjnie ten czas spędzić.
2: SK Szczecinek.
3: Kolejną chodzącą legendą szczecineckiego sportu jest człowiek, którego życie od lat związane jest ze sztukami walki. Szichan Wojciech Chórka, posiadacz 5. dana, to aktualny mistrz Europy w karate Kyokushin. Za medalami, tytułami i latami treningów kryje się jednak przede wszystkim historia człowieka, dla którego karate stało się sposobem na życie. Jak zaczęła się ta przygoda, co daje wieloletni trening i ile pracy potrzeba, żeby znaleźć się na szczycie europejskiego karate? Poznajmy historię Wojciecha Chórki, no i posłuchajmy także o tym, jak wygląda ścieżka po kolejnych stopniach.
6: Jak to wygląda? Jesteście, bo jest Shihan i potem Shihan może zdobywać jeszcze kolejne Q?
7: Nie. Shihanowie są oceniani przez związki, organizacje i na przykład co 6 lat mogą dostać dodatkowy stopień pod warunkiem, że się udzielają w karate Kyokushin, jeżdżą na zawody, sędziują, wychowują dalej jeszcze bardziej, jeszcze mocniej tą młodzież. I wtedy dopiero mogą liczyć na to, że będą mieć 7. dan, 8., 9. 10. dana nie ma. 10. dan przyjęte jest, że dostaje się po śmierci, jeżeli ktoś Masutatsu Oyama miał 10. dan, Shihan Drewniak w tej chwili w Polsce ma 9. dan, a inni pracują nad tym, żeby mieć tych danów więcej. Ale tak to wygląda. Już się nie zdaje. Na 5. dan to jest ostatni egzamin w karate Kyokushin. Sprawnościowy, tak jak mówiłem już wcześniej, jak tutaj byłem chyba po egzaminach, jest to egzamin techniczny, egzamin z kata i sprawnościowy, no i na koniec walki. Ja musiałem stoczyć 38 walk po 2 minuty każda, to do tego się trzeba przygotowywać. Ja się przygotowywałem, można powiedzieć, 4 lata, a tak naprawdę to tyle, ile trenuje Kyokushin. No co tu dużo gadać, bo to trzeba też dojrzeć, jeżeli chodzi o głowę. Człowiek coraz starszy, niby ta sprawność jest mniejsza, ale jak trenujesz, to jeszcze jesteś w stanie tą młodzież dogonić. Tylko wiadomo, trzeba się regenerować, odpowiednio odżywiać, nie pić alkoholu, nie palić papierochów i tak dalej, i tak dalej. Co w karate Kyokushin jest właśnie, no, takie preferowane? Zdrowy tryb życia, układanie głowy, jak to zawsze mówię, karate Kyokushin rządzi, uczy, kształtuje i wychowuje, nie?
6: 38 walk po 2 minuty, to on chyba nie trwał jednego dnia, to był kilkudniowy egzamin.
7: Tak, w ogóle to jedzie się na obóz, który trwa 4 dni i są 4 treningi dziennie po 2 godziny każdy. Potem jeszcze jest jednego dnia dodatkowy trening nocny, to też trzeba przejść. Trzeba te wszystkie treningi zaliczyć, przetrwać. Egzamin jest w sobotę, techniczny, praktycznie od godziny tam popołudniowej, nieraz od rana. Kiedyś w ogóle były egzaminy jeszcze w nocy. Walczyliśmy, jak zdawałem na wcześniejsze stopnie dan, no to walki były na przykład od godziny 20 do 2 w nocy. No były takie czasy. To się trochę pozmieniało i teraz egzamin techniczny to sobota, a niedziela kumite, czyli walki. I tu się walczy jednego dnia, od godziny 9 już jesteśmy na hali do godziny 12. Potem rozdanie certyfikatów, zaświadczeń, że zdałeś albo nie zdałeś, to ci nic nie dają. Siedzisz i zasady są takie, że nie pytasz dlaczego, tylko po prostu za rok, za ile tam potrzeba, przygotowujesz się i zdajesz ponownie, nie? Tutaj nie ma. Widzę na skargę, bo nie zdałem, nie zgadzam się z werdyktem, chcę sprawdzić i to. Nie ma czegoś takiego.
6: Byli tacy, którzy nie zdali tego egzaminu?
7: Karate uczy pokory. Pewnie, że tak. W historii mojej, wielu moich znajomych, ja sam nie zdałem na drugi dan dwa razy. Dwa razy na drugiego dana nie zdałem, ale ja dalej ćwiczę, a ci, co kiedyś pozdawali, może już nie, nie? Także tutaj nie ma co się załamywać, bo to... Ja zawsze powtarzam, że w karate Kyokushin chyba bardziej się ceni tych, którzy się podniosą z porażki, jak w życiu zresztą, po walkach przegranych i potrafią jeszcze bardziej się zmobilizować i walczyć i ćwiczyć i wygrywać, nie? No to jest dopiero sztuka, prawda? Bo są niektórzy bardzo utalentowani, obdarzeni takimi wrodzonymi predyspozycjami, jak rozciągnięcie, swoboda ruchu i tak dalej. To anatomię mają trochę inną, nie?
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. To ważna okazja, żeby przypomnieć sobie, że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia liczy się nie tylko profesjonalna pomoc, ale także nasza szybka reakcja. Jak zachować się, kiedy ktoś potrzebuje pomocy? Co powinniśmy zrobić w pierwszych minutach? I dlaczego warto znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy? O tym porozmawiałam z Marcinem Tedzikiem ze Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej, który odwiedził nasze studio. To rozmowa, która być może kiedyś pozwoli uratować komuś życie. 12 września wypada Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ale tak naprawdę o pierwszej pomocy warto mówić codziennie. Z czym wy, ratownicy, mierzycie się na co dzień najczęściej?
8: To prawda. 12 września to doskonała okazja do tego, aby przypomnieć o tym, jak ważna jest pierwsza.

0: Wezwanie pomocy, telefon na numer alarmowy 112 czy 999, w tym przypadku dużo szybszy, dużo bardziej skuteczny, jeśli chodzi o wezwanie pierwszej pomocy czy ratowników medycznych, zespołów ratownictwa medycznego, jest dużo szybszym, dużo pewniejszym sposobem wzywania pomocy. Przede wszystkim nie zostawiamy poszkodowanych samym sobie.
1: Kiedy już wykręcimy ten numer 112 czy 999, jakie informacje powinniśmy przekazać?
0: Operator numeru alarmowego poprowadzi nas przez tę rozmowę. Jest bardzo jasny, bardzo czytelny algorytm, którym posługują się operatorzy przyjmujący zgłoszenie. Zostaniecie Państwo zapytani o miejsce zdarzenia, zostaniecie Państwo zapytani o to, co się wydarzyło, o to, co wiecie na ten temat. Zostaniecie Państwo zapytani też o kilka innych szczegółów, między innymi o to, jak się nazywacie i jakie macie spostrzeżenia dotyczące tej sytuacji, co wiecie, tak? Operator numeru alarmowego zada kilka pytań, na które potrzebuje pomocy, mówiąc tak trochę kolokwialnie, do wypełnienia tej formatki, do powiadomienia zespołu ratownictwa medycznego o konieczności wyjazdu, nadaniu kodu temu wezwaniu dla tego zespołu. Operator numeru alarmowego spisuje szereg informacji i wskazówek, które później otrzymuje już bezpośrednio zespół wyjeżdżający do zdarzenia.
1: Mhm. Przejdźmy może teraz przez kilka takich sytuacji, w których ta pierwsza pomoc z naszej strony będzie jednak konieczna. Takie chyba najbardziej powszechne, no to są chyba urazy kończyn, czyli skręcenia, zwichnięcia. W jaki sposób takiej pierwszej pomocy udzielić?
0: Tu bardzo ciężko jest Państwu powiedzieć o sposobach pierwszej pomocy, korzystając z anteny radiowej. Przyznam szczerze, że robię to po raz pierwszy w życiu.
1: Zawsze musi być ten pierwszy raz, no a każde medium jest dobre o tym, żeby mówić.
0: Antena
1: o tym,
0: radiowa, że... tak. Do opatrzenia złamań i zwichnięć może być bardzo ciekawym miejscem. Szanowni Państwo, przede wszystkim proszę pamiętać, że urazy kończyn to urazy bardzo często takie niesamowicie bolesne, bardzo tkliwe. Jeżeli nie wiemy, jak zachować się w sytuacji urazu kończyny, przede wszystkim staramy się o to, aby kończyna uszkodzona została zabezpieczona w tak zwanej pozycji zastałej, czyli takiej, żeby jej ruch nie wywoływał niepotrzebnego bólu. No tu w tym konkretnym przypadku w większości urazów potrzebna będzie konsultacja ortopedyczna i przewiezienie osoby poszkodowanej do specjalisty. Mówimy o urazach takich jak złamania, czy poważniejsze zwichnięcia, czy uszkodzenia stawów.
1: Mhm. Pamiętajmy też, z tego co ja pamiętam, przy zwichnięciach czy skręceniach należy unieruchomić dwie kości.
0: Tak? Kości lub stawy.
1: Tak, no jeżeli mamy do czynienia ze złamaniem kości, no to unieruchamiamy staw, a jeżeli mamy do czynienia ze zwichnięciem stawu, no to unieruchamiamy kość.
0: Przecudownie.
1: Tak, dobrze pamiętam. Zobaczymy na ulicy osobę, która zemdlała, osobę nieprzytomną. Jak powinniśmy się zachować?
0: No i to jest właśnie przykład zdarzenia, na które ja strasznie chciałbym uczulić mieszkańców i Państwa słuchaczy. Te zdarzenia, w moim odczuciu to zdarzenia, które występują znacznie częściej niż nam się wydaje. Ja w minionym dniu miałem również okazję do zatrzymania się w trakcie poruszania się po mieście samochodem do osoby poszkodowanej. Ta na szczęście nie uległa jakiemuś wypadkowi, ale tak, faktycznie okazji do zatrzymania się i pomocy osobom doznały jakiegoś uszczerbku na zdrowiu jest bardzo duża i faktycznie te omdlenia są przykładem tego, że nasza pomoc może być potrzebna. Przede wszystkim sprawdzamy stan. To, że nam się wydaje, że osoba zemdlała, nie zawsze musi tak być, więc sprawdzamy przytomność, sprawdzamy oddech. W przypadku takich omdleń bardzo skuteczne i bardzo takie podstawowe działanie to uniesienie nóg, tak? Na wysokość, powiedzmy sobie, tych minimum 30 cm, ale proszę, żebyście Państwo pamiętali, że do oceny stanu osoby poszkodowanej potrzebne jest szkolenie, potrzebna jest wiedza, więc bardzo, bardzo bym zachęcał, aby wszyscy ci, którzy interesują się tematem, którzy choćby zainteresują się odrobinę tą naszą dzisiejszą rozmową, sięgnęli do źródeł, być może odwiedzili jakieś najbliższe szkolenie pierwszej pomocy, dowiedzieli się, jak ocenić stan osoby poszkodowanej, bo to jest bardzo, bardzo ważne. To w przypadku tych podstawowych omdleń, takie podstawowe działanie, to zabezpieczenie osoby poszkodowanej, sprawdzenie oddechu, parametrów życiowych i w przypadku tego zwykłego, takiego omdlenia, bardzo, bardzo skuteczne będzie uniesienie nóg na tą wysokość, powiedzmy sobie, minimum 30 cm.

0: załóżmy, że osoba poszkodowana, która omdlała, nie wykazuje znaków życia, natomiast oddech jest wyczuwalny, czyli należy przejść do tak zwanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jak taki proces wygląda?
1: Jeżeli osoba poszkodowana w przeciągu 10 sekund, powiedzmy sobie, w trakcie których będziemy oceniali oddech, uznamy, że nie oddycha, tak, czyli nie będzie tych trzech wyczuwalnych, słyszalnych oddechów, nie uniesie się klatka piersiowa, nie usłyszymy oddechów, musimy przejść do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli popularnie RKO. Prosty, ten najbardziej taki znany schemat to 30 uciśnięć, 2 wdechy, 30 uciśnięć, 2 wdechy. Uciskamy klatkę piersiową na wysokości mniej więcej 1/3 wysokości mostka, na głębokość 6-7 cm. Mówimy tu o osobach dorosłych. Niektóre algorytmy podają 30% wysokości klatki piersiowej. Chodzi o to, żebyście Państwo pamiętali, że jak już dojdzie do tej reanimacji, dojdzie do konieczności prowadzenia tych zabiegów ratujących życie, to nie jest to, kolokwialnie my sobie pozwalamy na taki żart, że to nie jest macanie. To jest bardzo poważna rzecz, wymaga to stanowczości, wymaga to siły i zdecydowania w swoim postępowaniu. Więc 30 uciśnięć, 2 wdechy. Wdechy wykonujemy odchylając głowę do tyłu, zatykając nos, czy ściskając płatki nosa i wdmuchując powietrze do ust osoby poszkodowanej. Przy czym proszę, żebyście Państwo też pamiętali, że nie jest to jakiś super wielki, głęboki oddech, a zwykły oddech osoby dorosłej.
0: W trakcie resuscytacji warto także pamiętać o tym, aby mieć wyprostowane ręce, pochylając się nad osobą poszkodowaną. No i ratownicy mają też chyba swoje ulubione utwory, do których takie resuscytacje są wykonywane.
1: Tak, oczywiście to jest właśnie ten mały problem pracy koleniowca w radio. Trudno jest mi pokazać pozycję. Faktycznie dobrze byłoby, gdyby nasze ramiona były mocno pochylone nad osobą, którą ratujemy, aby powstał taki trochę kąt prosty pomiędzy linią naszych rąk a podłożem. Proszę pamiętać, że prowadzimy zabiegi reanimacyjne na czymś twardym. To dobrze byłoby jednak, tutaj też zdania są często taki powód do dyskusji, ale osobiście uważam, że powinno się prowadzić zabiegi reanimacyjne na twardej powierzchni. Schemat oczywiście różni się w zależności od wieku osoby poszkodowanej, bo u osób ciutu młodszych będzie to schemat 15 uciśnięć, 2 wdechy. No to jest dosyć, mówię, dużo bardziej skomplikowana sprawa, dlatego tym bardziej zachęcam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach. Proszę jeszcze, faktycznie ratownicy i zwłaszcza my, szkoleniowcy, pozwalamy sobie na takie żarty pozwalające opanować nie tylko sztukę prowadzenia tych zabiegów reanimacyjnych, sztukę RKO, ale i też troszeczkę stresu. W Wielkiej Brytanii lata temu wymyślono taką fajną kampanię reklamową promującą ratowanie ludzkiego życia, w trakcie której zapoznawano ludzi z piosenką Stayin' Alive, Bee Geesów. No, chyba klasyk, podstawa, refren zna absolutnie każdy. Piosenka ta jest nagrana z prędkością mniej więcej 100 BPM, beats per minute, czyli uderzeń na minutę, czyli dokładnie, czy plus minus z taką prędkością, z jaką powinniśmy prowadzić 100-120 uciśnięć na minutę, prowadzić zabiegi reanimacyjne. Więc jeżeli będziemy sobie nucić ten refren piosenki Stayin' Alive w głowie, to odczytamy mniej więcej tempo, poprawne tempo prowadzonej reanimacji, ale faktycznie tych piosenek jest dużo, dużo więcej. My w przedszkolach czy w placówkach, w których są dzieci, bardzo często używaliśmy w trakcie szkoleń piosenki Baby Shark, znienawidzonej przez wielu rodziców powtarzalnością w ich prywatnych domach, a wszystko to, bo Ciebie kocham, ich troje. Tych utworów jest naprawdę cała masa. Jak wpiszemy utwory nagrane z prędkością 100 BPM, odkryjemy, że faktycznie tych utworów w świecie muzyki jest bardzo, bardzo dużo.
0: Osobom poszkodowanym może także zdarzyć się, że zdarzą się wymioty albo zacznie się wydobywać piana z ust. Wtedy w grę wchodzi pozycja boczna ustalona. Tak, jak to zrobić? Jak ułożyć poszkodowanego w takiej pozycji?
1: Boczna bezpieczna, boczna ustalona. Nazewnictwo tej pozycji jest również bardzo szerokie. To jeden z naszych ulubionych elementów w trakcie szkoleń w przedszkolach, bo pokazujemy dzieciom, że możemy stworzyć albo zrobić superbohatera, nawet będąc bardzo małym człowieczkiem. bardzo małym, bardzo wątłym i z pozoru bardzo słabym fizycznie. Ja w czasach swojej świetności ważyłem prawie 140 kg i pokazywałem 5-6-latkom, że są w stanie ułożyć takiego wielkiego chłopa jak ja w pozycji bezpiecznej. W wielkim skrócie uczyliśmy młodych, uśmiechniętych ludzi i przedszkolaków, aby prawą ręką wykonać taki gest superbohatera, tak? A więc podnosimy prawą rękę do góry, lewą rękę ciągniemy do siebie, uginamy lewe kolano, w tym oczywiście przypadku próbuję to w radio zwizualizować i rzecz najważniejsza to po podciągnięciu tego kolana jesteśmy w stanie wytworzoną dźwignię wykorzystać do tego, aby przekręcić ciało wielkiego, dorosłego chłopa do pozycji bocznej. Wystarczy ułożyć głowę w pozycji takiej pewnej, używając właśnie tych dwóch rąk do dyspozycji, bardzo luźnych, swobodnie ułożyć głowę na boku, tak aby odchylając ją lekko do góry, aby wszystkie ewentualne płyny mogły sobie swobodnie wyciekać i czekać na pomoc, która nadchodzi.
0: Nauka wykonywania takiej dźwigni jest tym bardziej pomocna nie tylko w przypadku udzielania komuś pierwszej pomocy, ale ja jako mama kilkulatka mogę powiedzieć, że pozycja boczna, bezpieczna jest też bardzo dobrym patentem i bardzo dobrą dźwignią przy dziecku awanturującym się przy zmianie pampersa. To jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna technika, która przydaje się nie tylko w sytuacjach stresowych i wymagających natychmiastowej reakcji, ale także w życiu codziennym. Także uczmy się udzielania pierwszej pomocy, bo sytuacji, w których będziemy musieli ich użyć, mogą zdarzyć się tak naprawdę na każdym kroku i w każdym momencie naszego życia.
1: Dokładnie. Szanowni Państwo, proszę, żebyście pamiętali, że bez względu na to, czy zaproszono do radia mnie, czy jakiegokolwiek innego ratownika w Szczecinku, szkoleniowców zajmujących się na co dzień Szczecinku i okolicach, bo przecież słuchają nas ludzie również z innych miejscowości, prowadzi swoją ciężką pracę szkoleniową wielu, wielu bardzo fajnych, uśmiechniętych instruktorów, którzy z wielką przyjemnością pokażą Państwu, jak poprawnie prowadzić działania ratujące życie, czy ratujące zdrowie, bo przecież nie każde ostatecznie sprowadza się do tego, że ratujemy tylko ludzkie życie. Wracając jeszcze na sekundę do tych utworów, nie wydaje mi się, żeby ratownik medyczny z zespołu ratownictwa medycznego w szpitalu nucił sobie w głowie jakiś utwór, wspomagają panów nowoczesna technologia, czyli urządzenia serii Lucas i ich ogromne doświadczenie wypracowane latami już od czasów szkoleń, studiów i późniejszej pracy i trochę tak korzystając z tej okazji bycia na antenie, serdecznie pozdrawiam wszystkie ekipy z eterem, które nas słyszą.
0: Wspomniałeś o urządzeniach, o technologii, no to grzechem byłoby nie wspomnieć także o defibrylatorach, których coraz więcej pojawia się w przestrzeni Szczecinka i nie tylko. Są dostępne w miejscach ogólnodostępnych, w miejscach publicznych, ale także coraz więcej prywatnych podmiotów zaopatrza się w takie urządzenia. Kiedy powinniśmy skorzystać z defibrylatora i jak z niego skorzystać?
1: Defibrylator, te defibrylatory dostępne w naszej przestrzeni publicznej, czyli te półautomatyczne urządzenia do ratowania ludzkiego życia, to taki trochę game changer. To w momencie, w którym człowiek, taki cywilny obywatel, który nie ma nie wiadomo jakiego przeszkolenia medycznego, dostał możliwość posłużenia się tym fantastycznym urządzeniem, uważam, że świat tak naprawdę trochę zaczął się zmieniać, trochę tak jak wprowadzenie samego mikrokomputera czy mikroprocesora. Game changer w postaci AED polega na tym, że to urządzenie w momencie włączenia tego zielonego przycisku, który jest na każdym z nich, zaczyna od tego momentu prowadzić nas przez całą sekwencję ratowania ludzkiego życia. W momencie, w którym odważycie się Państwo w sytuacji oczywiście zagrożenia życia, zatrzymania krążenia, odważycie się Państwo sięgnąć po urządzenie serii AED, czy typu AED, usłyszycie Państwo jasną instrukcję w języku polskim, co należy zrobić. Naklej elektrody, czy najpierw wyjmij elektrody, naklej elektrody, tam na tym urządzeniu oraz na elektrodach narysowane są schematy, jak te elektrody należy umieścić na ciele poszkodowanego. Komunikat po komunikacie zostaniecie Państwo poprowadzeni, trochę jak dzieci, głośno, w języku polskim, bardzo jasnych, czytelnych komunikatach, jak postępować w sytuacji, w której znaleźliśmy się. Najpierw urządzenie urządzenie przeprowadzi analizę stanu poszkodowanego i powie nam, czy potrzebne jest wyładowanie elektryczne, tak, mówiąc tak troszkę kolokwialnie, czy potrzebne jest użycie tego prądu. Jeżeli tak, to też powie nam, jak się zachować, czyli odsuń się od poszkodowanego, a jeżeli nie, jeżeli rytm, bo to też dobrze byłoby, żeby Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że to urządzenie nie zawsze, albo rzadziej niż nam się wydaje, powie, że potrzebne jest to wyładowanie energetyczne, posłużenie się prądem. Jeżeli nie, to powie nam, że potrzebna jest dalsza reanimacja, tak? Czyli uciskanie klatki piersiowej. Są też urządzenia, które będą nam podawały rytm, czyli tempo uciskania tej klatki piersiowej. Proszę mi wierzyć, że jeśli miałbym i ja, moi znajomi, moi przyjaciele, i ja ich też zawsze do tego zachęcam, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Państwu ratować ludzkie życie, to proszę, żebyście Państwo pamiętali, że proporcjonalnie każda minuta ratowania ludzkiego życia z tym urządzeniem to lawinowy wzrost szans na to, że to życie uda się uratować. To myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego, czy AED powinny powstawać kolejne miejsca i powinni Państwo kolejne takie urządzenia kupować. Ja zachęcam wszystkich urzędników do tego, aby kupowali kolejne i już dziękuję za wszystkie te, które funkcjonują w przestrzeni publicznej dotychczas.
2: SK Szczecinek.
0: O zdrowie warto dbać nie tylko wtedy, gdy pojawia się zagrożenie, ale również poprzez codzienną profilaktykę. Jednym z ważnych tematów zdrowotnych, o którym coraz częściej mówi się w kampaniach społecznych, jest HPV, wirus brodawczaka ludzkiego. W naszym regionie prowadzone są działania, które mają zwiększać świadomość na temat zakażeń, profilaktyki i możliwości ochrony zdrowia. Dlaczego warto więcej wiedzieć o HPV i jakie znaczenie mają szczepienia i regularne badania? O tym Izabela Jadwiżyc ze szczecineckiego sanepidu.
3: Wirus HPV, zwany potocznie wirusem brodawczaka ludzkiego, jest bardzo szeroko rozpowszechnionym wirusem na świecie. No, istnieje ponad 100, że tak powiem, typów tego wirusa, z których właściwie większa część jest nie aż tak bardzo szkodliwa. No i niestety zakażenia przebiegają bardzo bezobjawowo i często gęsto ustępują samoistnie. Są młode osoby. No bo niestety, ale najbardziej rozpowszechnione zakażenie jest właśnie wśród młodych osób dorosłych w wieku między 18 a 28 rokiem życia. Spotykają się te osoby. Zaczynają prowadzić życie seksualne. Często gęsto jest tak, że nie jest to jeden partner. Tych partnerów jest wiele. No, młodzież ma szalone pomysły, jeżeli o to chodzi, ale to nie jest temat dzisiejszej rozmowy, zabawy, imprez. I tutaj każdy z nich musi sobie sam po prostu odpowiedzieć odnośnie swoich zachowań, swojego podejścia do tego tematu. No, w jaki sposób chciałby to życie przeżyć? Czy stresowo i nerwowo nie być pewnym, jakiego rodzaju wirusa może załapać? Czy po prostu iść godnie z podniesioną głową do góry? A tak jak mówię, to pozostawiam ocenie każdego z tych osób biorącego udział w różnych takich najczęściej ryzykownych grach, zabawach i działalności, że tak powiem, w tym obszarze. Więc proszę Państwa, mamy młodych ludzi. Ci młodzi ludzie się kontaktują ze sobą, prowadzą życie seksualne, wymieniają partnerów. No i nagle okazuje się, że coś się nie podoba, jakaś zmiana się pojawia w obrębie narządów płciowych, ale też i niekoniecznie. Jakieś brodawki, jakieś wypryski. Idziemy do lekarza, zaczynamy rozmawiać. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że nasza polska mentalność jest taka, że my idziemy do lekarza wtedy, kiedy już się coś dzieje. Nie ma tej profilaktyki. Mimo, że apeluje się, że się mówi, że się nagłaśnia tematy. Cały czas, mimo, że ta świadomość jest, to ta świadomość jest taka, przyszli, pogadali, poszli. A my zapominamy o tym, że no, to może każdego spotkać z nas. Powiem tak, mamy wirusa. No, wizualnie to pięknie wygląda. Takie ma wypustki, takie ma kolce gdzie pięknie się rozwija. Jest bardzo ładny, bardzo kolorowy. I proszę Państwa, wędruje do organizmu. Najczęściej w wyniku kontaktów seksualnych. I teraz rozprzestrzenia się. On się rozprzestrzenia, ale on uwielbia tkanki takie bardzo miękkie. Uwielbia przede wszystkim narządy płciowe. Jest tam dla niego najlepsze środowisko, duża wilgotność, zaciemnienie, że tak powiem, fajna tkanka, w której można się zagnieździć i on sobie tam żyje, tam sobie siedzi. I teraz, tak jak było powiedziane na początku, mamy około 100 typów tego wirusa. Około 30 typów z tej całej setki odpowiedzialnych jest za infekcję narządów moczowo-płciowych, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Z tym, że proszę Państwa, 30% może powiedzieć, że nie tak dużo. Tylko teraz, jakie jest to 30%? Oczywiście nam się wydaje, ale nas to nie dotyczy. To zaraz będzie pierwszy, tak? To nie ja, mnie to nie dotyczy, mnie to na pewno nie spotkało. No proszę Państwa, jak ja to mówię na spotkania z młodzieżą, na pewno to Marko Pernik. I nic więcej nie jest pewne. Powiem tak, w pewnym momencie swojego życia prawie około takich właśnie aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn zostaje zarażona wirusem HPV. Niestety statystycznie patrząc na to wszystko, większość to stanowią kobiety, bo one stanowią ponad 80%. 20%. I niestety one zostają zakażone przed ukończeniem 50 roku życia. No, wynika to po prostu z aktywności seksualnej tych osób. I powiem tak, ale tak jak już było powiedziane na początku, ten jakby szczyt rozwoju i przenoszenia tego wirusa niestety dotyka tych młode, bardzo młode osoby. To jest, proszę Państwa, przykra sytuacja, bo wirus, jak wnika do organizmu, on oczywiście powoduje spustoszenie na zasadzie, że osadza się w jednym miejscu, doprowadza do tego, że to miejsce zmienia chorobotwórczo, potem trzeba to miejsce leczyć. Jeżeli da się wyleczyć, to jest dobrze. Jeżeli okazuje się, że właśnie wirus, jeden z tych takich odpowiedzialnych za raka, usadowił się w ten sposób, słaba odporność organizmu człowieka, słaba odpowiedź immunologiczna naszego organizmu odpornościowego, wtedy zaczyna się robić problem, bo jeżeli w wieku lat, powiedzmy 39, młoda kobieta dowiaduje się, że jest w bardzo poważnym stadium, tak, z dużą, wysoką zachorowalnością, a wręcz już stanem przedrakowym, wtedy już przestajemy się uśmiechać i wtedy zaczyna się dopiero analiza, a wcześniej to ja mogłam. No właśnie, co ja mogłam wcześniej? Powiem tak, wracając jeszcze jakby tak do tego wirusa, większość zakażeń wirusami HPV ustępuje samoistnie w ciągu roku lub do 2 lat, dzięki naturalnej odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu. To, co było powiedziane na początku. Zawsze przytaczam ten taki film, jak było sobie życie. Tak, wpadają te takie złośliwce z czerwonym nosem i biegną białe ludziki w czapeczkach, tak, oznaczone tym systemem alarmowym, lecą, tłuką, likwidują ludziki z czerwonymi nosami i właśnie to jest ta odpowiedź immunologiczna, tak? Czyli to sobie poradzimy i nie ma problemu. No teraz, ale teraz pytanie, jaki wirus wniknął? Niestety, proszę Państwa, mamy 2 rodzaje wirusa HPV, takie najbardziej popularne, bo to jest dla Państwa w tym momencie najważniejsze. Tak zwane wirusy wysokiego ryzyka, czyli onkogenne, które mogą doprowadzić do tego, że powstanie nowotwór, to jest typ 16, 18, 31, 45. No i niestety one w większości doprowadzają do raka szyjki macicy lub właśnie innych nowotworów narządów moczowo-płciowych. To zarówno u mężczyzn jądra, prąciak, natomiast u kobiet przede wszystkim do raka szyjki macicy. Natomiast, tak jak już zaznaczyłam, te wirusy 16, 18, one są odpowiedzialne prawie za 70% przypadków raka szyjki. To jest bardzo dużo. Wirusy HPV niskiego ryzyka, tak zwane nieonkogenne, czyli niedoprowadzające do raka, one jakby odpowiadają za powstawanie brodawek, różnych wykwitów, które pojawiają się na narządach płciowych, takie mięsne zmiany rozrostowe. Ja zawsze mówię brzydko, proszę Państwa, tak jak kalafior, tak? Jak kalafior czy brokuł, tylko oczywiście nie do takich rozmiarów i nie takiej wielkości, ale mniej więcej tak to wizualnie wygląda, po prostu brodawka. I te wirusy, one są typu 6-11, jest prawie 90%, że tak powiem, w ich wykonaniu to te tworzące się brodawki narządów moczowo-płciowych, czy tak zwane kłykciny kończyste też bardzo często. No i teraz tak, wiemy już, jakie są rodzaje wirusów, wiemy jak wnikają, wiemy dlaczego, no i teraz co możemy zrobić? Proszę Państwa, każdy wybór partnera seksualnego czy życie seksualne pozostawiam ocenie każdego ze słuchaczy. Mimo, że jestem promotorem zdrowia, moja rola nie polega na tym, żeby stać i krytykować. To jest decyzja indywidualna każdego z Was. Natomiast są dla kobiet tak zwane badania cytologiczne. Wiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi szeroką agitację. To już nie tylko są spoty reklamowe, to nie tylko są kampanie informacyjne, nie tylko są zaproszenia wysyłane do domu, ale też świadomość każdej kobiety. Badanie cytologiczne, które jest w tej chwili wykonywane, jest wykonywane dosyć, że tak powiem, w szerokiej gamie i jest możliwość w tym badaniu cytologicznym odnalezienie właśnie wirusa HPV. Oczywiście łączy się to z tym, że trzeba to omówić ze swoim lekarzem, zaproponować, że chciałoby się tak wykonać takie badanie w tym kierunku. Przecież nie spowiadamy się lekarzowi z wszystkich naszych poczynień działalności, ale na rozpoczęcie rozmowy na ten temat zawsze jest taka możliwość. Zawsze każdy lekarz udzieli informacji, zawsze powie, zawsze zaproponuje. To nie jest tak, proszę Państwa, że zostajemy sami bez niczego. Lepiej wiedzieć, lepiej mieć wynik, bo jeżeli wynik przychodzi, nagle się okazuje, że są duże zmiany w postaci HCL, czy CIN1 lub CIN2, no i wtedy tak zwane nawet doprowadzić to może do stanów przedrakowych, więc żeby nie było takiej sytuacji, wykonujemy badania cytologiczne. Jeżeli wychodzi nieprawidłowy, szuka się przyczyny. Leczy się to miejsce chorobotwórcze, które jest w tym momencie chore. Powiem tak, tak jak było powiedziane wcześniej, właśnie w większości tych przypadków zakażeń wirusem, tym 16-18, może doprowadzić do raka szyjki macicy, tak? To jest, że wirus zmienia te komórki. Te komórki stają się nieprawidłowe. Właśnie one są opisywane bardzo często w cytologii jako nieprawidłowa, tak, zmiana śródnabłonkowa, nowotworowa, czyli tak zwane tocin, tak? I w zależności od tego, jaki to jest CIN, lekarz proponuje stopień leczenia. Czy jest to usunięcie, ścięcie, wymrożenie, wypalenie, czy zabieg z pobraniem biopsji. To już jest w zależności, czy to jest CIN 1, CIN 2 czy CIN 3. W zależności od tego, jakie lekarz proponuje leczenie, omawia się indywidualnie proces ze swoim po prostu lekarzem prowadzącym. Jeżeli okazuje się, że są to zmiany niskiego ryzyka spowodowane właśnie tym wirusem 6 czy 11, tutaj też jest propozycja usunięcia tych zmian, to też omawiacie Państwo ze swoim lekarzem, żeby po prostu nie doprowadzać do tego, aby te zmiany się w konsekwencji dalej nie rozrastały, a niestety w takich miejscach szczególnych, oczywiście, że może to też dojść tutaj do jakiegoś, że tak powiem, zrakowienia po pewnym czasie, bo jeżeli ktoś przez 10 lat nie będzie dbał o swoje zdrowie, nie będzie zaglądał, wiedząc o tym, że są jakieś nieprawidłowości, może być różna sytuacja i odpowiedź organizmu. Powiem tak, to jest bardzo ważne, żeby się patrzeć, kontrolować i obserwować. Oczywiście większość zakażeń tym wirusem, ona ustąpi samoistnie w ciągu 24 miesięcy. No bo to jest tam powiedzmy jakiś wirus o typie 1 czy 2, nieszkodliwy, przechorowaliśmy, tak, staliśmy zarażeni, ale mamy tak silną odporność, że ten wirus po prostu ustępuje. Natomiast wirus jest o tyle, powiem w cudzysłowie, złośliwy, że on potrafi usadowić się w jednym miejscu, zostać tam, nie dawać żadnych objawów, żadnych, podkreślam, i siedzieć sobie, tak powiem, bezobjawowo. Aż do momentu, w którym te objawy wyjdą, uaktywnią się i wtedy my musimy od razu zainterweniować i to miejsce leczyć. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, to jest straszna statystyka. W XXI wieku, gdzie wszyscy możemy zrobić badanie cytologiczne, gdy jeżeli są jakieś nieprawidłowości, wykonuje się badanie kolposkopowe, gdzie jest możliwość leczenia zmian, gdzie jest szeroki dostęp do lekarzy w Szczecinku. My mamy szeroki wybór możliwości spotkania się z lekarzem, porozmawiania. Każdy lekarz udziela informacji. To nie jest tak, że my wchodzimy i pozostajemy sami sobie. Jesteśmy ukierunkowani, jesteśmy wyedukowani, tylko jedyną rzecz, jaką trzeba zrobić, to po prostu wstać z fotela, pójść zapisać się do lekarza, zrobić badanie cytologiczne. Pamiętam, jako młoda położna, kiedy spotykałam się z takimi sytuacjami, że przychodziły dziewczyny do porodu z dużymi zmianami na szyjkach macicy, no i na pytanie lekarzy, tak, czy pani coś z tym robiła? A nie, panie doktorze, kto by miał na to czas? No i to są właśnie te nasze kandydatki, niestety, do tego, by w wieku lat 39 czy 45 umierać z powodu nowotworu. Więc mobilizacja, aktywacja, jak to się mówi, i po prostu działanie. Onkologia Szczecinecka drąży co roku temat, przypomina, informuje. Proszę Państwa, to jest profilaktyka. Raz, że wszyscy mamy wiedzę i świadomość. Dwa, jeżeli zaszczepimy szczepionką młodą dziewczynę, która jeszcze nie rozpoczęła rozpoczęcia seksualnego, to jest tylko jedno małe okucie igły, a jak wielka szansa na to, żeby mieć zdrowe dziecko, które po prostu nie zachoruje na nowotwór. Ja to zawsze będę podkreślała i będę mówiła, bo wiem, że są przeciwnicy szczepień. Różnie ludzie mówią, się wypowiadają. Każdy ma prawo do wypowiedzenia swojego zdania. I ja bym córkę zaszczepiła. Co zrobi każdy z Państwa, to pozostawiam ocenie i wyborowi każdego ze słuchaczy. Natomiast wirus sam jako wirus, proszę Państwa, jest i będzie. I my nie unikniemy. Jeżeli jest powiedziane, że statystycznie w tych zakażeniach połowa ludzi aktywnych w ciągu swojego życia, a z tego stanowi procent, prawie 80 to są kobiety, więc naprawdę zastanówmy się, czego my tak naprawdę w życiu chcemy i czy chcemy mieć za chwilę zdrowe czy chore społeczeństwo.
2: SK Szczecinek.
0: Zdrowie to temat, który powinien być ważny zawsze i wszędzie, zarówno w sytuacjach zagrożenia, gdy liczy się szybka reakcja i umiejętność udzielania pierwszej pomocy, jak i na co dzień, gdy ogromne znaczenie ma profilaktyka. To wszystko w tym wydaniu magazynu.
2: SK Szczecinek News.
0: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska. Nowe drogi i remonty istniejących odcinków. Powiat szczecinecki szykuje się do kolejnych inwestycji drogowych. Zmiany czekają m.in. kierowców podróżujących trasą Parsensko-Dalęcino, a także mieszkańców Białego Boru i Godzisławia. O planowanych pracach, ich zakresie i znaczeniu dla lokalnego transportu mówili podczas konferencji prasowej starosta Krzysztof Lis oraz poseł PSL Radosław Lubczyk. Szczegóły zapowiadanych inwestycji drogowych już teraz.
4: Wspólnie panem posłem Radosławem Lubczykiem nasze lokalne media i również regionalne, o to, abyśmy mogli w jakiś tam sposób przedstawić to, co jest związane z współpracą między samorządem lokalnym powiatu szczecineckiego a parlamentarzystami, w tym panem posłem Radosławem Lubczykiem. Chodzi też o to, że wszystkie samorządy, również nasz jako powiat szczecinecki, jesteśmy, przepraszam, że powiem, głodni tego, co jest związane z inwestycjami, z środkami finansowymi na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Dzisiaj też chcemy powiedzieć i przekazać informacje dotyczące i realizowanych i przyszłych inwestycji drogowych na terenie powiatu.
0: Następnie głos zabrał poseł PSL Radosław Lubczyk.
5: Ja po pierwsze chciałbym podziękować panu staroście za wnioski, które są kierowane chociażby do Ministerstwa Infrastruktury, bo kiedy rozmawiamy o inwestycjach i rozmawiam w Ministerstwie Infrastruktury z ministrem Bukowcem czy z ministrem Klimczakiem, daję za wzór wnioski, które są składane z powiatu szczecineckiego, można by powiedzieć na szóstkę są składane i ta rozmowa całkiem inaczej wygląda, bo widać, że tymi wnioskami zajmują się profesjonaliści. I za to bardzo dziękuję panu staroście, bo to miło słyszeć w Warszawie, że mój powiat rodzinny takie wnioski składa i nie mamy się czego wstydzić. I też jest łatwiej wtedy rozmawiać, że to jest potrzebna inwestycja, która wzmacnia bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo dla pieszych czy dla ruchu kołowego. Bardzo miło jest słyszeć w Warszawie, rzeczywiście takie wnioski powiat szczecinecki składa. I ta współpraca między parlamentarzystami i samorządowcami, to pan starosta powiedział, ta współpraca między nami jest bardzo dobra, bo zawsze jest tak, że pan starosta składa jakiś wniosek o dofinansowanie jakiejś inwestycji i my rzeczywiście jako parlamentarzyści ze Szczecinka lobbujemy za tym wnioskiem, przekonujemy ministerstwa, że to jest dobra inwestycja, potrzebna inwestycja i te środki rzeczywiście się znajdują. Ja już takich inwestycji również dla gmin powiatu szczecineckiego udało się sprowadzić. Jedyną gminą, która nie otrzymała pieniędzy z centralnych z Warszawy, to jest gmina, panie starosto, pana gmina, ale wiem, że pan nie ma tam nic, że tak powiem, wspólnego dzisiaj z tą gminą, to jest gmina Barwice. To jest jedyna gmina, która nie otrzymała żadnego dofinansowania, o którą mnie prosiła. Wszyscy inni samorządowcy, kiedy składają taki wniosek, wykonują telefon i rzeczywiście za takim wnioskiem lobujemy, więc zachęcam pana burmistrza Barwic. Jak nie ma do mnie telefonu, to rzeczywiście jest na stronie internetowej, warto zadzwonić i o taką inwestycję, czy o taki wniosek będziemy starali się lobować w Warszawie. Więc ta współpraca między z panem starostą, między moją osobą i innymi samorządowcami w innych gmin powiatu szczecineckiego jest wzorowa i rzeczywiście te pieniądze trafiają do powiatu. To już jest ponad kilkanaście milionów, które wpłynęło do powiatu szczecineckiego. To jest kolejna inwestycja, którą się udało załatwić w Warszawie, która będzie realizowana w powiecie szczecineckim w gminie Grzmiąca, ale powiem więcej. Są szykowane kolejne dofinansowania na przyszły rok i mam nadzieję i zachęcam pana starostę, chociaż zachęcać nie muszę, bo wiem, że takie wnioski pewnie będą składane. Będą kolejne pieniądze do wykorzystywania na drogi samorządowe czy na drogi gminne i również będziemy zabiegali, żeby one trafiły do powiatu szczecineckiego i mam nadzieję, że tych problemów drogowych zapewne jest jeszcze sporo, tych pieniędzy nigdy nie będzie wystarczająco dużo, ale to, co możemy, to przekierowujemy środki na powiat szczecinecki, na gminy w powiecie szczecineckim, ale jeszcze raz powtórzę, warunek jest jeden podstawowy, dobrze napisany wniosek i te wnioski rzeczywiście z naszego regionu są napisane wzorowo, za co jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: O kosztach i dofinansowania starosta Krzysztof Lis.
4: Proszę Państwa, też chcę powiedzieć, że 30 września Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Drogownictwa organizuje taką dużą konferencję w sprawie inwestycji drogowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, ale przyczynkiem do tego jest również najbliższe za chwilę oddanie S11 od Bobolic do Szczecinka. Ja również mam tam swoje wystąpienie dotyczące tego jako szef Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego, co się dzieje w drogach powiatowych i dzisiaj oczywiście to, co na wstępie powiedziałem, my w sposób permanentny oczekujemy, że te pieniądze będą większe, stąd każde środki finansowe, czy to w ramach samorządu województwa, czy to pana wojewody poprzez administrację rządową, czy to również z poziomu Ministerstwa Infrastruktury są dla nas potrzebne. Od jakiegoś czasu wspólnie z panem posłem działamy tak, aby do naszego powiatu przyszły te środki finansowe w ramach dyspozycji, które ma Ministerstwo Infrastruktury. Cieszę się ogromnie, że w tym roku poprzez naszą współpracę samorząd powiatowy mógł dostać dofinansowanie w wysokości ponad 2 milionów złotych do przebudowy obiektu inżynieryjnego z poziomu Ministerstwa Infrastruktury. Tutaj współpraca z panem ministrem Bugowcem pokazuje, że wtedy, kiedy wniosek jest napisany, jest dobrze napisany, to ma szansę otrzymania dofinansowania. Po procedurze przetargowej, która była związana z realizacją tego przedsięwzięcia, myśmy mieli mniejszą kwotę i zasada jest taka, że jeżeli te środki finansowe są przeznaczone na obiekt inżynieryjny, to albo je oddamy w tej rezerwie, która została, albo zawnioskujemy o przesunięcie tych środków finansowych na inne zadanie. No i nie ukrywam, że tutaj moje argumenty, działalność pana posła doprowadziły do tego, że zaoszczędzone 514 tysięcy złotych z przedsięwzięcia związanego z przebudową obiektu inżynieryjnego w Godzisławie zostały przesunięte na przebudowę odcinka drogi Parsensko-Dalęcino. To jest takie przedsięwzięcie, które dla nas jest ważne. Wartość tego zadania to jest około 1 500 000 złotych i przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych 514 tysięcy i dofinansowaniu tego przedsięwzięcia rządowego programu przebudowy dróg lokalnych od pana wojewody. Kiedy byliśmy na miejscu rezerwowym, otrzymaliśmy 725 tysięcy złotych, także dzisiaj udział własny w realizacji tego przedsięwzięcia to jest 203 tysiące złotych i to pokazuje tylko o dobrym montażu finansowej, takiej inżynierii finansowej. Ale też przy okazji chcę powiedzieć, że my w powiecie szczecineckim na drogi w tym roku przeznaczamy 12 milionów i tutaj na pewno trzeba bardzo pozytywnie ocenić inicjatywę pana marszałka. To jest Pomorze Zachodnie na dobrej drodze. Taki projekt, który jest realizowany i został wprowadzony w tym roku. W skali województwa 60 milionów przeznaczonych na drogi powiatowe. Każdy z powiatów mógł złożyć dwa wnioski. Myśmy jako i uzyskać 4 miliony dofinansowania przy 50% udziału pana marszałka. Projekt jest bardzo dobry i myślę, że po ostatnich takich rozmowach również z panem marszałkiem Kowalikiem i radnymi sejmiku województwa zachodniopomorskiego wiemy, że program może być powtórzony. To jest niezmiernie ważne, dlatego że jako województwo zachodniopomorskie z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych my niestety otrzymujemy dosyć małe środki finansowe, bo na inwestycje, remonty, na zadania wieloletnie dla 114 gmin, 18 powiatów jest to około 120 milionów złotych i z tego co pamiętam jesteśmy chyba na drugim miejscu od końca w skali Polski, jeżeli chodzi o rządowe środki finansowe na to, więc każde inne działanie, poszukiwanie tych pieniędzy z innych źródeł jest niezmiernie ważne. Przy okazji oczywiście chcę powiedzieć, że w tych zadaniach, które realizujemy w ramach również rządowych środków finansowych, a o to też prosiłem pana posła, żeby nasze wnioski, które są składane do wojewody, one idą z jakąś rekomendacją do ministerstwa, tam jest ważne, czy ta rekomendacja znajdzie poparcie, czy też nie. W tym roku realizujemy przebudowę ulicy Brzeźnickiej w gminie Biały Bór. To jest zadanie, które szacowaliśmy na 4 800 000 zł, a po procedurze przetargowej ono zostało zmniejszone do kwoty 4 miliony złotych, więc trochę zaoszczędziliśmy. Realizujemy właśnie drugie przedsięwzięcie Parsensko-Dalęcino. To jest też rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. No i obecnie mamy złożone dwa wnioski do właśnie rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. Przebudowa drogi powiatowej do miejscowości Wilcze Laski. Zadanie, które szacujemy na prawie 3 miliony złotych. Tutaj mieszkańcy oczekiwali już od dawna, że tą drogę przebudujemy. I chcemy też wyremontować, ponieważ mogliśmy złożyć jeden wniosek inwestycyjny, jeden remontowy. Taki odcinek drogi powiatowej z miejscowości Parchlinu do miejscowości Gwiazdowo i dalej do Chłopowo. I to jest wartość tego przedsięwzięcia jest około 900 tysięcy złotych. Także jeżeli spojrzymy na to, co dzisiaj jest w planach, to na pewno jako powiat szczecinecki próbujemy pewne działania poprawiać dotyczące dróg powiatowych. Przebudowanie odcinka obiektu inżynieriego miejscowości Godzisław jest związane również z naprawą całego odcinka drogi od drogi wojewódzkiej nr 171 do miejscowości Godzisław i tutaj to połączenie będzie już bardzo dobrze, jeżeli chodzi o komunikację. komunikację mieszkańców gminy Grzmiąca, ale też, jak Państwo wiecie, realizujemy zadania związane chociażby z ZIT-em, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przebudowujemy ponad 1 000 000 zł i budujemy nową ścieżkę rowerową w miejscowości Borne-Sulinowo przy ulicy Orła Białego i to stworzy nam jakby połączenie tej ścieżki z ścieżkami, które realizuje, buduje samorząd województwa. Natomiast też trzeba powiedzieć, że oczekiwania mieszkańców są ogromne, jeżeli chodzi o remont dróg powiatowych. Jako powiat mamy 550 km dróg i każde środki finansowe, które były przeznaczone na drogi, one są potrzebne, ponieważ stan tych dróg, brak środków finansowych na inwestycje powoduje, że one są mocno zdegradowane. W tym roku zakupimy Pacera za 330 tysięcy. Będziemy chcieli realizować remonty cząstkowe i ubytki, które na tych odcinkach dróg, na których nie będziemy prowadzić inwestycji, poprawią w jakiś tam sposób nawierzchnię, aby mieszkańcy poszczególnych miejscowości nie narzekali, że tymi drogami nie da się jeździć. Udział środków finansowych rządowego programu przebudowy dróg lokalnych to jest 50%, 50-50. Tak, jeżeli chodzi o środki finansowe, które uruchomił samorząd województwa w zakresie tych inwestycji Pomorze Zachodnie na dobrej drodze, to jest 50-50, z tym, że tam jest taki warunek, że partnerem powinna być gmina, czyli tu jest pokazanie partnerstwo gmina, powiat, województwo. W przypadku naszych zadań do drogi Jelenino-Mosina gmina wiejska Szczecinek dołożyła 500 tysięcy, czyli to jest około 15% wartości zadania. Samorząd województwa 50, czyli dofinansowanie spoza budżetu powiatu jest 65%. Jeżeli chodzi o ten rządowy program Ministerstwa Infrastruktury na obiekty inżynieryjne, dofinansowanie jest 60%, a zatem udział własny powiatu jest około 40%. Parsencko-Dalęcino kosztuje nas 1 435 000. O tym wspomniałem, że dofinansowanie z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych jest 717 tysięcy. Rezerwa Ministerstwa Infrastruktury 514 tysięcy, a więc powiat dokłada tylko 203 tysiące. Czyli gdybyśmy zobaczyli, no to jest 85% środki zewnętrzne, resztę własne. Jeżeli chodzi o drogę Godzisław, to wartość zadania jest 3 538 000 zł i tu dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury jest 1 524 000. Dofinansowanie z samorządu województwa jest 157 tysięcy. No to widać, że tutaj udział własny jest około 700 tysięcy złotych. I jeżeli chodzi o przebudowę odcinka od drogi ulica Brzeźnicka w Białymborze, to wartość tego zadania to jest 4 586 tysięcy złotych. Dofinansowanie z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych 1 334 000. Jest partycypacja również w tym zadaniu, jeżeli chodzi o samorząd gminy Biały Bór, 400 tysięcy złotych i będziemy, w tej chwili mamy złożony wniosek do Funduszu Europejskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 1 300 000 zł, więc z nas udział będzie około 1 200 000 zł. Jak widać, tutaj te środki zewnętrzne są o wiele większe niż udział własny i to jest na pewno ogromna wartość.
6: I kiedy to będzie zrealizowane?
4: Jeżeli chodzi o Godzisław, to musimy to zrealizować do końca bieżącego roku, bo taki jest wymóg otrzymania dotacji, czyli umowę mamy podpisaną, nie pamiętam, chyba do 10 grudnia. Jeżeli chodzi o Parsencko-Dalęcino, w związku z tym, że to są środki budżetu państwa, też dofinansowanie, zadanie musi być zakończone do końca bieżącego roku i na jedno, i na drugie mamy przeprowadzony przetarg. Jeżeli chodzi o drogę ulicę Brzeźnicką w Białymborze, to jest to zadanie dwuletnie, 2026-2027 do kwietnia 2027, ale środki rządowe otrzymamy w 100% w tym roku, resztę to będzie udział własny, środki unijne i środki gminy Biały Bór. Natomiast te zadania Pomorze Zachodnie na dobrej drodze z Urzędu Marszałkowskiego, również jedno i drugie, czyli Jelenino-Mosina do końca tego roku.
2: SK Szczecinek.

0: A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8, notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: Jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Do jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
16: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
17: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
15: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.

0: Avicii i Aloe Black. To są sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Za 25 minut będzie godzina 10. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Poznaliśmy ostateczne wyniki matur. Tegoroczną maturę zdało 87% zdających. To już po tych wszystkich terminach dodatkowych i poprawkach najlepiej poszła część ustna z polskiego i języków obcych. I to jest, słuchajcie, do nas wszystkich bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jednak cały czas większość młodych Polaków potrafi rozwiązywać zadania bez pomocy czata GPT.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
4: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki

0: I Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
1: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie.

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nie obowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Weekendy rowerowe. Przystanek Toporzyk. Zatrzymaj się w połowie malowniczej trasy rowerowej Połczyn-Zdrój, Złocieniec i odpocznij w domu nad rozlewiskiem. Zapraszamy na naszą rybkę. Wędzoną, pieczoną, smażoną. Piątek, niedziela od 12 do 18. Zanim dojedziesz, zrób zamówienie. Telefon 781-868-784.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
2: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
3: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
2: Jak beton, to tylko do Argipsu.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: I po reklamie.
8: Szczecinek na czasie.
9: Natalia Obłochowska, jeżeli lubicie spektakle, w których nic nie jest takie, jak się początkowo wydaje, to warto zapisać tę datę. 18 października w Kinie Wolność w Szczecinku zobaczymy przedstawienie pełne humoru, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Z początku zwyczajne sprzątanie szybko zamienia się w odkrywanie kolejnych sekretów mieszkania psychiatryczno-psychologicznego. Na pewno będzie śmiesznie, ale także z nutą refleksji nad relacjami damsko-męskimi. Spektakl zostanie wystawiony aż 2 razy.
10: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
11: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
10: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
12: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
10: Informował reporterski Rafał Różycki. A Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. 3 punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
13: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy co pracują? Estera.
14: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
13: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie, w tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie, znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: I to jest dobra playlista. W drodze na sobotnie zakupy na przykład. Albo przy sprzątaniu. Się można dobrze pobujać. Asher i Lucardis. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Pracujecie czy odpoczywacie? Michał teraz wam powie, dlaczego dobrze jest być w sobotę w pracy.
1: Cześć SK. Ja jestem w pracy, ale na szczęście mam najcudowniejszą, najwspanialszą, najukochańszą narzeczoną, która domowe obowiązki dziś wykonuje za mnie, a później czeka na nią randka. Pozdrawiam i dzięki za umilanie mi dnia w pracy tymi jak zwykle najlepszymi hitami.
0: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej. Za chwilę między innymi wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś. A gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport.

0: oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
1: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Weekendy rowerowe. Przystanek Toporzyk. Zatrzymaj się w połowie malowniczej trasy rowerowej Połczyn-Zdrój, Złocieniec i odpocznij w domu nad rozlewiskiem. Zapraszamy na naszą rybkę. Wędzoną, pieczoną, smażoną. Piątek, niedziela od 12 do 18. Zanim dojedziesz, zrób zamówienie. Telefon 781-868-784.
5: I po reklamie.

weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kaigo i Max Macnone w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.

0: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
4: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.
14: Dochodzi 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów. O tym więcej teraz reporterka SK Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się tam teraz ruch?
15: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
14: A linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów. Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15.
16: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonatan PZ i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram, a tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się amerykański raper, angielski raper H. No i teraz uwaga, uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie, przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. kopalniawierzchowo.pl.
3: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
6: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
7: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
5: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Weekendy rowerowe. Przystanek Toporzyk. Zatrzymaj się w połowie malowniczej trasy rowerowej Połczyn-Zdrój Złocieniec i odpocznij w domu nad rozlewiskiem. Zapraszamy na naszą rybkę. Wędzoną, pieczoną, smażoną. Piątek, niedziela od 12 do 18. Zanim dojedziesz, zrób zamówienie. Telefon 781-868-784.
10: I po reklamie.

Tobi Romeo w Radiu SK. Dodajemy sił na sobotę, a teraz słuchajcie, gorąca informacja z ostatniej chwili, która aktualnie obiega cały świat. Lady Gaga została właśnie mamą. Została przyłapana przez paparazzi, jak szła ze swoim partnerem i trzymała dziecko na rękach. To nie jest zaskoczenie, bo Lady Gaga już jakiś czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
13: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
14: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
13: Jak beton, to tylko do Argipsu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: I po reklamie.
19: Szczecinek na czasie.
20: Natalia Błachowska, jeżeli macie ochotę na muzyczną podróż do lat 70., mam dla Was prawdziwą gratkę. Artyści z teatru Varieté Muza z Koszalina zaprezentują wielokrotnie nagradzane widowisko Mamma Mia. To prawie 2 godziny największych przebojów, aby usłyszymy m.in. Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia, Fernando i Gimme, Gimme, Gimme. Będzie charakterystyczny styl, kostiumy i energia, która przeniesie publiczność w czasy wielkiego triumfu zespołu na Eurowizji. 20 listopada, Kino Wolność, Szczecinek.
21: Dochodzi 12, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce opolskie Ałany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja.
22: Zero,
21: Na zatrzymaniu mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
0: A wy śmiało też możecie zorganizować sobie karaoke z Radiem SK w samochodzie. Spokojnie, ja was podsłuchiwał nie będę, ja wam po prostu dobrze, fajnie zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zegarach punktualnie sobotnie popołudnie. Na chwilę przerwy hity na czasie są idealne.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc Esca finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie Esca po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli Esca w Radiu Esca, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

Za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radiu SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie SK w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć, Radio SK. Ja już w podróży. W międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym w samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio
2: SK. Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Każdy dzień zaczyna się w łazience. Spraw, aby był piękny. Odwiedź salon płytek ceramicznych Sobótka 2 Studio Ceramik. Oferujemy nowoczesne kolekcje płytek ceramicznych, gotowe inspiracje, profesjonalne doradztwo i transport. Komfort twojej strefy prysznica zapewnią designerskie kabiny prysznicowe marki Radaway. Wieloletnia praktyka, niestandardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK, to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia.
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A jeżeli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
10: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
9: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
11: I po reklamie.
12: Minęła 13, czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISAI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych do wolnego miejsca na świecie.
13: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
12: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsko musiało czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
14: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
15: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
16: Mąż jedzie, oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
12: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
17: Każdemu szefowi życzę takiego pracownika. Paweł Bogaj, słuchajcie, przyszedł do pracy godzinę wcześniej.
18: Ale bo to po staremu myślałem, że jest, a jest po nowemu. No.
17: Ty na 14 dopiero masz, a nie, ja wiem, o co chodzi. Ty przed żoną pewnie uciekasz, ona już ci pewnie jakieś tam zadania wymyślała.
18: Prosiłem, żeby nie tykać tego tematu. Łukasz
17: Zduńczyk, cześć. Ale skoro już jesteś, weźbyś po kawkę skoczył, co?
18: No dobra, a z mleczkiem?
17: Z mleczkiem, proszę. No dobra, tak, dobra.
18: To idę.
17: Okej. Okay.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda, to aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy? Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować. Wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy. Ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem m.in. poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku. No, trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić. Taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc...
2: A co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Sofia. Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
1: Dziękuję, oby więcej dobrej muzy.
0: A to prosisz, masz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay. Bardzo czyli, odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No,
1: hurra.
0: Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, później wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Weekendy rowerowe. Przystanek Toporzyk. Zatrzymaj się w połowie malowniczej trasy rowerowej Połczyn-Zdrój Złocieniec i odpocznij w domu nad rozlewiskiem. Zapraszamy na naszą rybkę. Wędzoną, pieczoną, smażoną. Piątek, niedziela od 12 do 18. Zanim dojedziesz, zrób zamówienie. Telefon 781-868-784.
7: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS. Trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca. Warcisława 4 34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za

0: doskonale. Kupujemy.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
4: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
3: Jak beton, to tylko do Argipsu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: I po reklamie.

0: teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewać.
0: A, dobra, dobra.
1: To było wszystko przemyślane, calculated tak.
0: Zaraz
1: zwane.
0: Kawka zacznie krążyć w żyłach i jakoś to pójdzie. Zresztą z Radiem SK na pewno ziewania nie będzie. Co tu ciekawego będziesz grał? Proszę bardzo, Kizobletka 100 BPM.
1: Ja jeszcze widzę Zalię.
0: A to tak romantycznie będzie. Do podróży gdzieś we dwoje. Albo do romantycznej jazdy na rowerze, jak przed chwilą było.
1: Wiktor z Poranka twierdzi, że to albo do mnie, albo do niego Zalia śpiewa w tym kawałku.
0: Ej, do mnie też. Myślałem, że do mnie.
1: Kurde.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
6: A chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
7: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
5: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
8: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. Kopalnia Wierzchowo.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
14: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
15: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
14: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Szczecinek na czasie.
23: Natalia Włochowska, już jutro Szczecinek zaprasza na pierwszą edycję Festiwalu Smaków. Na terenie zielonym przed zamkiem od 12 do 17 czekać będą lokalne produkty, degustacje, muzyka na żywo, spotkanie z Katarzyną Jezierską, konkurs kulinarny i strefa dla najmłodszych. Nie zabraknie także rozmów o rybach. O ich wartościach odżywczych opowie dietetyk Ewa Janowicz, a kulinarne doświadczenie zaprezentuje szef kuchni Kamil Klekowski. Będzie smacznie, lokalnie i inspirująco.
24: Dokładnie 14 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
25: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
24: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim na wysokości węzła w Arlubie. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
26: To samo będzie co z Portugalią.
27: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10. Albo do 9.
24: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
0: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział. Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekąsek na ten mecz, no to macie jeszcze godzinę. Paweł Bogaj, zapraszam, hej! A teraz wjeżdża coś smacznego, muzycznego z Alia.

0: podsyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. Tak czasami też bywa.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam. Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: nagłówek w internecie. Kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026? I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Balion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Balion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
9: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
10: Jak beton, to tylko do Argipsu.
11: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
12: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
11: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

gramy właśnie w Radiu SK Take It Slow, w Radiu SK 5 minut i będzie 15, czyli mecz. Proszę trzymać kciuki, za chwilę nasz zespół, Polska, podejmie się Izraela, to w ramach Mistrzostw Europy. Chociaż specjaliści obstawiają, że to będzie łatwe 3 do 0 dla naszych zawodników. I tak sobie myślę, że jak Polska wygra, to stanie się narodem wygranym.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry. To już dzisiaj w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nimi Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że dla niego wyjątkowo poważny projekt się trafił.
18: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczanie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
17: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115, a koncert odbędzie się na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie oczywiście zaprasza Radio SK. W ten weekend bawimy się też razem z Wami na dniach Wałbrzycha. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli pani Maryla Rodowicz. Jutro zagra Zalia Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. A Mata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tego numeru z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce. Jest też numerem 1 gorącej 20 Radia SK. Artyści nawiązali współpracę podczas wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy razem wykonali ten kawałek, no i postanowili, że nagrają tą wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring My Bell z Maty. Matą możecie regularnie usłyszeć na naszej antenie. Startujemy z godziną 15. Oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Polska, Izrael to teraz. Do tego mnóstwo smacznych hitów. Kaigo, Dawid Kwiatkowski, Sombr. Tak zapowiada się ta najbliższa godzina w Radiu SK. Zrób się głośniej. Paweł Bogej, witam. No i zapraszam. I cyk już 2 do 1 dla nas.

0: dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaigo w SC i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim, na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
1: masz. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Mamy dobre informacje. Polska-Izrael 1-0 w setach. Maszyna jedzie i się nie zatrzymuje. Brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4. No, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15. To są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie. Mam do oddania koszulki Radia SK, więc no, przyjmuję wasze nagrywki, sprawdzam, które są najlepsze, kto co robi w sobotę, i nasza słuchaczka była na zakupach, teraz wraca.
1: Słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? To dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej, okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Radio SK. Messenger Radia SK, dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej.

0: standardowe rozwiązania pozwolą zrealizować każdy projekt Twojego wnętrza. Partner handlowy Sobótka 2 Studio Ceramik. Połczyn-Zdrój, ulica Młyńska 11B.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
6: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
5: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
7: Weekendy rowerowe. Przystanek Toporzyk. Zatrzymaj się w połowie malowniczej trasy rowerowej Połczyn-Zdrój Złocieniec i odpocznij w domu nad rozlewiskiem. Zapraszamy na naszą rybkę. Wędzoną, pieczoną, smażoną. Piątek, niedziela od 12 do 18. Zanim dojedziesz, zrób zamówienie. Telefon 781-868-784.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę. 30 uciśnięć i 2 wdechy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Potrzebuję dobrego betonu na fundamenty. Gdzie dzwonić?
12: Wiadomo, jak beton, to tylko z Argipsu. Argips to najwyższa jakość i 100% terminowość. Przywieziemy materiał dokładnie wtedy, kiedy go potrzebujesz. Bez opóźnień, bez wymówek. Argips. Odwiedź nas. Szczecinek, Pilska 16. Telefon 665 560 503.
11: Jak beton, to tylko do Argipsu.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
18: A chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
19: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
17: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
22: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: I po reklamie.
24: Szczecinek na czasie.
25: Natalia Włochowska, 6 głosów, 2 drużyny i 1 muzyczny pojedynek. 15 października w kinie Wolność w Szczecinku wystąpi 6 tenorów, 3 z Polski i 3 z Lwowa. Muzycy zmierzą się w przyjacielskiej rywalizacji, a w programie znajdą się arie operetkowe, hity musicalowe, muzyka filmowa i utwory inspirowane repertuarem Il Divo. Będą potężne głosy, emocje i na pewno sporo dobrej zabawy. Jeżeli lubicie takie klimaty, nie może was tam zabraknąć.
26: Muzyką się żyje. Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat po tym, jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, są też fotki. No, Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie aż 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata, czy ty masz? to hity ostatnich tygodni, za którymi stoi Gibbs. Artysta niedawno był w Weskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
0: Od jakiegoś czasu zacząłem iść na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
26: Gibbs był gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem, że Mata i H mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. No, będzie fajnie. A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margareti Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo, halo.
1: Siemanko. Ja lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
0: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zawieźć teściowej. I tak w sobota.
0: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. No pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Este, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Este.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H. Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

0: Takira w Radio SK, 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła. Średnio mi wychodziło, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej. Bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zawożę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radia SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV

0: Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
10: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj Ozuzi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięków do następnej płyty. I tak się zastanawiam, ciekaw jestem, czy byłaby w stanie zrobić coś z tego dźwięku. No jak znam Sanach, to na pewno.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: To promocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Wielkie otwarcie Fundacji Lwie Serca już 18 września od 11. Od 21 września zajęcia dla dzieci i młodzieży. TUS, trening kontroli złości, asertywność oraz zajęcia twórczo-sensoryczne. Dla dorosłych do końca września bezpłatne konsultacje psychologiczne. Zapisy 730 002 904. Fundacja Lwie Serca, Warcisława 4-34. Z sercem tworzymy miejsce wsparcia i rozwoju.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: To będzie ostatnia reklama.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
0: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowy gwiazda. W Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z Eski z hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: A nie mówiłem, że kojarzycie? David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym. I uwaga, wstęp jest wolny. Aliwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki i jak przyznaje, chce pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Liwki czeka na was w propozycjach do Gorącej Dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota, no czego chcieć więcej? Chyba, że hitów, to mam, proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej, bawimy się razem. Za chwilę imprezka, no to po 18 już.

0: to oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664-402-302, wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę suszy i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku, szczęścia, zdrowia i żeby się tak szybciej ta zmiana jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam. No i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić. To możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze. Proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do domu. Do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18. 12 z Kołobrzegu. Pozdra, chłopaki, wszystkiego dobrego i pozostałych. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To, mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Miley Cyrus ze swoim nowym dzieckiem Base Per Se Is Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley. No ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść. No i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku, no.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupować.

0: rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
8: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
9: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
7: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak?
10: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marian, jaki laptop jest top?
16: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
17: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: I po reklamie.

0: Tim Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie
1: znaczy?
0: Wiem, ja w ogóle ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu. Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Bawiłem się.
0: Wszystko Skamo. Widziałem na eskowym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Coś było? Jakieś
1: co było?
0: Tańce po 22?
1: Ale
0: po
1: rzeczywiście,
0: 23?
1: Że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam Mati Fuczyło po 18. No, a ja się kłaniam, Paweł Bogaj. Hej!

0: me. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Maksymalnie jedna gratis na kartę. Biedronka.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: I po reklamie.
5: Szczecinek na czasie.
6: Natalia Błachowska, dziś drugi i niestety ostatni już dzień gry w Jazz Festival w Szczecinku. Na scenie Chrono Design Center wystąpią m.in. Aga Zarian z koncertem 25 na 50, zespół Full Drive, niestety bez Henryka Miśkiewicza, który uległ kontuzji, ale za to będzie także Walk Away oraz Unleashed Cooperation z naszymi szczecineckimi akcentami, a dokładniej z Maciejem Prokomowiczem m.in. Będzie finał pełen jazzu, improwizacji i muzycznych emocji.
7: Muzyką się żyje.
8: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto, ten znany na całym świecie producent, wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent, znany z takich hitów jak The Business, Laylo czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu Eska. Właśnie Armin van Buuren w każdy piątek miksuje w Eska Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. Eska Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. Eska Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
9: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia. Najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
8: Całą rozmowę z Oskarem Sympsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu Eska regularnie gramy nowy singiel Oskara Sympsa bez końca.
10: Impreska.
8: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto. Przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy. SK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu. Dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SK-owa ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty. Ale w takim dobrym sensie. Przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym. I ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd. Więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

No to co, mamy nowe gwiazdy? Chyba tak. Czekamy na pierwszy singiel. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, to gramy teraz.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj ze sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. U Gabi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam ze sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy. Był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca. Więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca. I śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy. Więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, noser, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proście, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: I po reklamie.

Save My Love. Czyli Kygo, Kality, Griffin, Vesto, 17 minut do 19. Tak gra eska, tak gra imprezka. A jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się SK. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę.

0: Toblo i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
11: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
10: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
15: Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to jest dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze swą, że ten rok był dla niej przełomowy.
5: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
15: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na SK.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na SK.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
0: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
15: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK.
14: Impreska.
15: No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dusty Harris i ja też jestem, Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 19:00.

0: można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Harry C. Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon. Whatever turns you on. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w Zoo w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie, ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak, żadnych jeńców, słodka zemsta! Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: I po reklamie.

Damiano Dawid, kiedyś Maneskin, teraz już solowo Born with a Broken Heart. 17 minut do 20, to jest sobota, to jest Eska, to jest imprezka. Ja przed chwilą trafiłem na badania, które mówią o tym, że ponad połowa menadżerów spodziewa się, że sztuczna inteligencja wygryzie ich w ciągu 3 lat. I to jest trochę straszne, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie to, no to są menadżerowie, kierownicy, szefowie. No i taki menadżer wdraża sobie sztuczną inteligencję w biurze, żeby łatwiej się pracowało, a 3 lata później jego komputer dostaje awans i przejmuje jego stanowisko. Ale wiecie co? AI przynajmniej nie napisze: masz chwilę? O 16:59. Powiedziałam.

Fastboy Music Sound Westę, ale Westę też mamy pierwsze razy. A to znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. Mogę tak powiedzieć, bo u Sointy i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny bardzo niedługo, pojutrze dokładnie. To mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Sointy i Korościela po południu. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Beton? Jest. Piasek? Jest. Żwir? Podbudowa? Kamień i kruszywa? Są oczywiście. Nowość w żwirowni Wierzchowo. Dostępny beton towarowy. Do tego szeroki wybór materiałów w niskich cenach dla firm i klientów indywidualnych. Budujesz? Remontujesz? Wybierz żwirownię Wierzchowo. 790-111-112. Żwirownia Wierzchowo 17D. kopalniawierzchowo.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
10: I po reklamie.
11: Szczecinek na czasie.
12: Natalia Włochowska, jeżeli szukacie pomysłu na listopadowy wieczór, no to warto będzie wybrać się do Złocieńca. 30 listopada dokładnie na scenie Złocienieckiego Ośrodka Kultury wystąpi legendarny Ireneusz Krosny, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów teatru pantomimy. W spektaklu Mowa Ciała nie potrzeba wielu słów. Historię opowiadają gesty, mimika i ruch, a wszystko oczywiście z dużą dawką humoru. Początek o godzinie 18 w sali kinowej Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
13: Muzyką się żyje. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. W tym kawałku z kolei czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przechodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
14: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
13: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko Wam się nie znudzi.
15: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
13: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w imprezce Jonathan Fezet i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło. Cześć.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam coś udowodnię.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Mówiąc dokładniej, udowodnię to, że w Esce jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla was to, co najlepsze i to, co najnowsze w każdy czwartek. Po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie Wszystkie Hity Zaczynają się w Esce. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour i Satisfy You.

to Margaret i Prima Ballerina, 25 minut po 20 w ST w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia SK. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sonita i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie Stanach, będzie Temper City, będzie BB Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze.

to Oscar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest Eska, 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne, lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie. Wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. No tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermart i Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się wesoło. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się wesołe hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano David będzie, Dua Lipa będzie, Shawn Mendes będzie. Ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: Szczecinek na czasie.
1: Natalia Włochowska, jeżeli jesienna aura zaczyna Was już trochę przytłaczać, to 20 października w Szczecinku zrobi się naprawdę gorąco. W kinie Wolność czeka nas Mała Italia, największe włoskie przeboje. Na scenie 4 solistów i 3 instrumentalistów. Będą największe włoskie hity w nowoczesnych koncertowych aranżacjach, dużo rytmu, emocji i oczywiście włoskiego temperamentu. Koncert, przy którym trudno będzie pozostać na swoim miejscu. 20 października, godzina 19, Mała Italia w kinie Wolność.
2: Muzyka się żyje.
3: Mata łączy siłę z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Maple, za którym stoi Age. A teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Maple i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się Ring Maple. Z Matą zagram Wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż napisała o tym piosenkę. Julia Wieniawa wydała nowy hit 27 do gwiazd, w którym śpiewa o osiąganiu sukcesów. Ostatnio miała okazję zaśpiewać z legendą na jednej scenie. Wystąpiła razem z Andreą Bocelli. A w rozmowie ze Eską zdradziła, co wtedy czuła.
4: No, zdziwię Was. Powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie podpiąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny tak, żeby również nikt nie podgnął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
5: to się wydarzyło.
4: Wow, chwila, co tu się w ogóle stało?
3: Andrea Bocelli wystąpił w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej, pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu SK w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto. Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Mati Fuczyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, the first time. To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: to YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncerty w Polsce, w Krakowie, to w Esce zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, no i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako, że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: klimatycznie, co? To Oliwka i Poza Tobą Nic, 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u Was dzisiaj, co robicie właśnie teraz i dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Mhm. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Trzybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Gosia, czyli u Ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do Ciebie.

To Taylor Swift i Blank Space. Space to po angielsku m.in. kosmos. Ja mam teraz dla was kosmiczną ciekawostkę. Bo wpadłem przed chwilą na tekst w internecie o tym, że Słońce pożarło planetę, która jest 10 razy większa od Ziemi. I wiecie co? Kojarzycie to uczucie, gdy jest się tak mega głodnym przez cały dzień, a potem nagle w końcu można coś zjeść. No to ja mam wtedy podobne możliwości do Słońca. Dr. Dre i Still Dre.

razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie Westę, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix zawsze w piątki i zawsze w nocy. W nocy, z soboty na niedzielę, najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati Fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
3: Przed wami
1: Alan Walker.